0: SK2 Łódź.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
4: Dzień dobry, we wtorek, 6 października. Andrzej Pinkowski, witam Was o poranku. Imieninowe życzenia przyjmują Artur oraz Brunon. Na wschód słońca poczekamy dzisiaj do 6.45, a zachód będzie o 18.02. No jesień za oknami, ale dzisiaj to ładna odmiana. W najcieplejszej chwili dnia będzie około 21 stopni w Łodzi. Słońce też ma się pokazywać, no i takie temperatury pozostaną z nami do czwartku włącznie.
5: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Pożar i ewakuacja pacjentów w Krakowie. Ogień pojawił się w sali chorych szpitala Rydygiera na 10 piętrze. 10 osób zostało podtrutych gazami pożarowymi. Zarówno personel, jak i pacjenci trafili na SOR. 38 chorych trzeba było przenieść na inne oddziały. Po pierwszej w nocy pożar został ugaszony. Trwa przewietrzanie pomieszczeń. Gol z karnego odebrał polskim piłkarzom szansę na punkty w Zenicy. Biało-czerwoni przegrali 0-1 wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Bramka dla Bośniaków padła w 84. minucie meczu, o czym nasz reporter Michał Rafa.
6: Polacy mieli lepsze sytuacje, odrywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
5: A co o wczorajszym karnym sądzi selekcjoner Jan Urban? Już za chwilę w sportowych newsach. Teraz Lubuskie. Tam będzie można kształcić się na rusznikarza z PC od broni palnej. Edukacja w zespole szkół nr 2 w Międzyrzeczu może ruszyć od września przyszłego roku, mówi emerytowany major Radosław Trzaskowski z Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
7: A w przyszłości wojskowy oddział branżowy, bo tak to się nazywa, pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej, odnowić ten zawód jest bardzo niszowy.
5: Obecnie w województwie lubuskim klasy z taką specjalizacją nie ma.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
5: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu z Bośnią i Hercegowiną selekcjoner Jan Urban. Polska, przypomnę, przegrała na wyjeździe 0-1 i po czterech meczach Ligi Narodów ma na koncie tylko 4 punkty. Jedyny gol padł po rzucie karnym.
9: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika, tam jest walka o pozycję.
5: Mówił selekcjoner Jan Urban. W drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zawsze to sobie powtarzam i zawsze jest tak samo. Ostatni raz zarwałem przez nich nockę. Ostatni raz poszedłem tak późno spać przez taki mecz.
11: Słyszałeś, jak trener mówił, i takich karnych się nie gwizdze. W ogóle się nie powinno gwizdać.
10: W ogóle, gwizdanie jest niekulturalne.
11: Właśnie o to chodzi.
10: I w ogóle...
11: Kto to słyszał,
10: żeby... Precz z komuną.
11: Żeby się gwizdał jeszcze.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
11: Można sobie podgwizdywać, tak. Jak się słyszy na przykład jakiś fajny kawałek polski, taki tak. 100%.
10: I liczyć, nie? Matematyczne szanse na utrzymanie w tej dywizji.
11: Też.

0: Zobaczcie, ledwo wystartowali, ledwo 6.09, a tu proszę bardzo, jak dyskoteka gra, jakie rytmy, jakie polskie dobre brzmienia. Same takie u nas, jak ktoś włączył radio, to dobrze, że włączył, niech zostanie. Dzień dobry.
1: Ktoś, kto wysyła SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mógł zareagować mniej więcej tak. Ups! Jak wysłał wczoraj SMS-a do ludzi, okazało się, że nastąpiła tak zwana pomyłka.
0: Pomyłka?
2: Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę.
0: No, no i to właśnie, sobie teraz będą powtarzać tam w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. No jak to, słuchajcie, zamiast do Lubelskiego wysłali do Lubuskiego. No, zamiast na wschód kraju wysłali no na zachód kraju.
1: Tam jedna litera, prawda? No i już się czepiają. No poszło strzeżenie.
0: Ludzie już spakowani, już do Niemiec powyjeżdżali.
1: Ci w Lublinie śpią smacznie, no, bo mówią, że nic się nie dzieje, bo nie dostaliśmy alertu. No i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oczywiście bije się w piersi, mówi, że przeprasza. No pomyłki chodzą po ludziach rzeczywiście. Czasami się można pomylić. Ja się pomyliłem z raz, może ze dwa razy, prawda, jak sobie posoliłem herbatę, ale to i tak nic w porównaniu z pomyłką mojego zacnego siedzącego tutaj obok przyjaciela.
0: To nie była moja pomyłka, to była pomyłka wykonana na mnie, jakby.
1: Byłeś celem pomyłki.
0: Nie wiem, czy drodzy słuchacze pamiętacie, ale jeszcze w tym roku, na początku, miałem długie włosy, takie poza ramię, zapuszczałem w szczytnym celu. I bardzo podobne włosy miałem na studiach, też dłuższe. I pewnego wieczora poszedłem sobie z koleżanką na kluby tak zwane, jako student, tańczyć w klubie.
1: Potańczyć
0: w klubie muzycznym, tak. No i ubrałem się normalnie, dżinsy, koszula i miałem te dłuższe, niespięte z tyłu włosy i tańczę z tą koleżanką i nagle czuję z tyłu, na swoich biodrach, czyjeś ręce.
1: Pewnie jakaś zacna księżniczka sobie myślisz.
0: Nie. Ale słuchajcie, ja brodę jak drwal mam od urodzenia, nie? Odwracam się do tego gościa, który mnie za te bioderka złapał. On, widząc moją brodę, zbladł, podniósł ręce niczym do rozstrzelania i zaczął krzyczeć: przepraszam. Taką miałem przygodę.
1: Może ten gość nas słyszy, to daj znać, gościu, który złapał za bioderka Dawida.
0: 7, ale byś 2, się 6, nadział.
1: Oczywiście. Albo ty byś się nadział, mój drogi. Nie wiadomo, gdybyś się nie odwrócił.
0: Jakby to była Tajlandia, to jeszcze bym uwierzył.
1: 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj zbieramy pomyłki. Czy byliście ofiarą, albo mieliście jakąś taką fajną pomyłeczkę?
0: No tak. Albo napastnikiem jakiejś pomyłki.
1: Dzisiaj pomyleni ludzie niech do nas dzwonią. 726-826-826 albo Messenger. O waszych pomyłkach pogadamy.

0: Powiem historię, otóż autokorekta. Autokorekta, właśnie, autokorekta to jest kopalnia pomyłek.
1: Ale to jest kropka, napisał autokorekta,
0: nie,
1: i nic więcej?
0: Nie, autokorekta, ja mówię, że autokorekta w telefonie to jest kopalnia pomyłek.
1: A co?
0: No i nasz kurier napisał: dzień dobry, paczka czeka na ulicy tam Saskiej, prawda, sklep taki i taki, pozdrawiam, kurka, że tak powiem, a, ładniej,
1: okay,
0: prawda?
1: Tak, no.
0: I za chwilę musiał odpisać, przepraszam, miało być kurier, nie kurka.
1: No. Okej, okay, czyli tak do kogoś napisał kurier.
0: Tak, tak, tak.
1: Że
0: tak,
1: podpisał napisał, się, tak. Chciał się podpisać kurier, a jakby wyszło, wyzwał kogoś brzydko.
0: Tak, tak, a wyszło taka, tak, tak, a wyszło tak dość
1: no, zdarza
0: mocno,
1: się, zdarza się. Jest jeszcze taki, taki SMS-ik, założyłem spodnie tył naprzód, no i to,
0: ojejku,
1: to jest okej.
0: Okay. Kto nie założył spodnie tył naprzód?
1: Ale poczekaj, bo to nie koniec SMS-a. Założyłem spodnie tył naprzód, ale byłem misiem w supermarkecie i ogon z przodu. Wiesz o co chodzi? Jak jesteś misiem w supermarkecie,
0: wiem,
1: i założysz spodnie tył naprzód,
0: wiem,
1: to z przodu masz ogon, a nie z tyłu, i mogło to dziwnie wyglądać, co
0: no,
1: najmniej.
0: To nie dzieci, ale mamy były pewnie zadowolone, jak widziała takiego misia chodzącego po
1: mógłby
0: markecie.
1: Mógłby to być też ostatni dzień pracy jako misia.
0: Mógłby
1: i rozpoczął
0: być,
1: nową karierę na Słuchacz i teraz ma się dobrze i świetnie, i o takiej pomyłki już nigdy nie zrobi.
0: A chcę powiedzieć, co za paruwa. No ale dobra, moi drodzy, mamy 20 minut po godzinie 6, czekamy na kolejne wasze pomyłki 7268268826 albo Messenger, piszcie, dzwońcie. Nagrywajcie się. SK2.

0: La, chłopaki nie płaczą, chłopaki też nie płacą. CPN-y być może przyczynią się do tego, że nie podwyższą stóp procentowych. Dzisiaj zaczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale też nie o tym, ale związane z tym wszystkim.
1: Będzie mądro teraz w Radiu SK2. Przeczytam taki komunikat, który wyszedł. Wrzesień przyniósł dalsze przyspieszenie tempa wzrostu cen w polskiej gospodarce. Mądre? Mądre.
0: Tak.
1: Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik inflacji konsumenckiej CPI wzrósł do 4% w ujęciu rocznym. Mądre?
0: Mądre.
1: Mądre. No.
0: Znaczy, ale...
1: No, dobra. Ja nie rozumiem, więc mądre. Oznacza to wyłamanie się wskaźnika cen poza górną granicę dopuszczalnego pasma odchyleń w celu Narodowego Banku Polskiego oraz najwyższy odczyt od czerwca 2025 roku.
0: Mądre? Mądre. Ja wam powiem, o co chodzi. Że
1: no
0: inflacja
1: właśnie, ja nie wiem.
0: Urosła więcej niż planował Narodowy Bank Polski i oni będą się zastanawiać nad podwyższeniem stóp procentowych, ale ze względu na to, że prezydent podpisał ustawę, te paliwa poszły w dół. Ekonomiści twierdzą, że najprawdopodobniej ceny zostaną stóp, w sensie poziomy stóp, na podobnym poziomie, a wszystko jakby rozchodzi się o inflację. Że inflacja urosła, tak?
1: Czyli może inflacja i najwyższa od ponad roku?
0: Od ponad roku jest najwyższa inflacja, ale przynajmniej wypłaty stoją w miejscu.
2: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Zanim powiesz, Pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
3: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland. I po reklamie.
8: Za mniej więcej kwadrans wzejdzie słońce w Łodzi, a na łódzkich ulicach jeszcze jakoś to wszystko idzie. Natomiast są utrudnienia w związku z remontami, które niedawno się rozpoczęły. Przypominam, nieprzejezdne skrzyżowanie Pomorska, Kilińskiego, zmiany także na Broniewskiego, gdzie droga jest jednokierunkowa. Pogoda powinna być w porządku. Dzisiaj w Łodzi maksymalnie w granicach do 21 stopni, bez opadów deszczu. Takie temperatury pozostaną z nami do czwartku włącznie.
9: 6.31, News SK2, Anna Łobocka. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę. To na przejściu dla pieszych w Łodzi, mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
10: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
9: Kierowca trafił do szpitala. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za pomyłkę. Wczoraj alerty trafiły do niektórych mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.

0: 6.38. Sygnał jest i on. To znaczy, że pierwszy na dziś kącik odkurzający. Dla niezorientowanych to newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy w kalendarzu, ale zupełnie innego roku. Przenosimy się zazwyczaj w czasie, żeby przypomnieć sobie to, co było kiedyś, dawniej.
1: Teraz, znaczy dzisiaj, wyobraźmy sobie, że mamy 2008.
0: Rok. No to proszę bardzo, 6 października 2008. Gazeta Wrocławska pisała tak: czy jesteśmy bezradni wobec uciążliwych pasażerów komunikacji miejskiej, którzy nie przestrzegają przepisów i zasad dobrego wychowania?
1: I, bo tu jest jeszcze cytat jeden z mieszkanek Wrocławia, która mówiła wtedy tak: dojeżdżam do pracy tramwajem, tramwajami poruszającymi się po ulicy Legnickiej. Jazda do komfortowych nie należy. Nie mam tutaj na myśli brudów w wagonach, ale... ludzi, których spotykamy w tych wagonach.
0: Słuchajcie, lata lecą, a w komunikacji miejskiej bez zmian. Autobusy, tramwaje kiedyś jechały, teraz jadą i będą jechać.
1: Potem. SK2.

0: pobruczeliśmy sobie razem z panią Beatą. 10 minut do 7.
1: Nie pomyliłeś się? Na pewno?
0: Nie, nie.
1: Spójrz jeszcze raz na zegar.
0: A co powiedziałem?
1: 10 minut do 7.
0: No.
1: Czyli nie było pomyłki.
0: Nie.
1: Czyli się nie wpasowujesz w dzisiejszy program. Bo my dzisiaj o pomyłkach rozmawiamy. 7268 26 826, to numer telefonu, pod którym wasze pomyłki przyjmujemy. Jest z nami Agnieszka. Cześć, Agnieszko.
2: Cześć. Pewnego razu w dniu moich imienin, czyli 21 stycznia, przyszedł do mnie kurier z kwiatami. Otwieram drzwi i pan się pyta, czy jest Jarosław Agnieszuk. Mhm. Ja patrzę na niego i mówię, a może być Agnieszka Jarosławska? No i pan patrzy na mnie, na karteczkę, na mnie i mówi, że w zasadzie może być. Więc zamiana imienia i nazwiska jest całkiem niezła.
0: A od kogo te kwiaty były?
2: Od koleżanki.
0: A, i koleżanka, jak liścik pisała, to nie pomyliła się swoje imię i nazwisko?
2: Nie, pisała się normalnie, tylko że to był błąd, myślę, że kwiaciarni i kuriera, a nie jej. I od tej pory wszyscy znajomi do mnie wołają Jarosław Agnieszuk.
0: Pięknie. To jakby chwila nieuwagi kuriera to jest i kolejny sukces. Jarosław! Jarosław! Jarosław!

0: szefie, spóźniłem się do roboty, bo mi się budzik zepsuł i musiałem naprawiać. To na przykład jakbyście chcieli ściemę na poranek dla szefa, to proszę bardzo, gotową macie.
1: Tak, nie napisałem pracy domowej, ponieważ...
0: Pies mi zeżar.
1: Oczywiście, że
0: a
1: tak.
0: Napisałem tylko pies mi zeżar.
1: Albo nie mam psa, mam kota, prawda?
0: No.
1: I wychodzi z tego fajna ściema. No i ściemą zgłaszamy się do ściemnia się w Radiu SK2, czyli naszej zabawy, w którą gramy już po godzinie 7.
0: I w której do zgarnięcia 100 zł.
1: Tak, tak, tylko trzeba odgadnąć, który z nas ściemnia. To może być kolega Wajda, kolega Jarząbek, ewentualnie obydwaj możemy ściemniać. Zawsze jest jakaś ściema. A no. Waszym zadaniem jest powiedzieć, kto ściemnia.
0: Zgłaszamy się SMS-owo, ściemą jakąś na 726 826 826 albo poprzez Messengera, tam zostawiacie numer telefonu.

0: autopromocja.
1: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel MK Centrum Hyundai Łódź. Zgierska 248.
15: I wyjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Kolejny etap prac przy torowisku na Piotrkowskiej. Drogowców spotkamy od placu Rejmonta do placu Niepodległości i przy skrzyżowaniu z Aleją Mickiewicza, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg.
16: Na czas prac tramwaje kursujące Aleją Kościuszki i Zachodnią omijają Piotrkowską Centrum, kursując przez ulicę Żwirki.
15: Warto o tym pamiętać. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 21 stopni z przejaśnieniami i bez opadów deszczu.
14: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
17: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Dramatyczna noc w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Tuż po północy na jednym z oddziałów na 10 piętrze budynku wybuchł pożar. Strażacy musieli ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
18: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
17: Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy z psem na smyczy. 50-latek zginął na miejscu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
19: W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
17: W tej sprawie zatrzymano też drugą osobę, 20-latka.
19: Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
17: A kierowcy grozi 20 lat więzienia. Nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za diesla 7,82.
20: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa, ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
17: O czym informował Michał Rawa.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
17: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. W czwartym meczu Ligi Narodów biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1. Gol padł z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają na wyjeździe z Rumunami i u siebie ze Szwedami. A z porażką też młodzieżowa reprezentacja Polski. Kadra do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszych spotkań.
21: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Co się śmiesz? Z kadry Brzeczka się, czy z kadry Urbana?
23: Nie, nie, śmieszę się, bo wiesz co, przeglądam sobie skrzynkę mailową teraz.
22: Co?
23: PZPN do mnie napisał. Trzeba pokazać ducha drużyny. Polska zagra w Zenicy. No i rzeczywiście pokazali, jak duchają po tym boisku.
22: Huchają.
23: Duchają i huchają.
22: Huchają.
23: Ale nie, moi drodzy, trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć z tego wyniku.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
22: Pomyłka nastąpiła. Cieszyć się to nie to samo, co śmiać.
23: Nie, nie, nie, nie, nie. Cieszyć się trzeba, ponieważ dwa kraje na jeden i przegraliśmy tylko 0-1.

0: 9 minut po 7. Tu SK2, tu 100% polskiej muzy. Oskar Cyms, niesamowity, młody, zdolny wokalista. Za chwilę Kasia Kowalska. A my tymczasem prasę przeglądamy.
1: Prasa kolorowa donosi o tym, że pan Englert, Jan Englert,
0: aktor.
1: Kojarzycie, aktor, słynny aktor, każdy go zna.
0: Teraz bardziej słynna jest córka, bo z gwiazdami tańczy.
1: No ale nie tylko ona. Okazuje się, że tata też wystąpił na scenie w ostatnim show, skradł ten show córce, wystąpił w tańcu ze swoją córką i z panem tańcarzem Romanem i we trójkę zaprezentowali się na scenie. No proszę bardzo, jak...
0: Ale, czekaj, ale prasa się najbardziej o kim rozpisuje z tej trójki?
1: No, o Janie Englercie.
0: O panu Janie. Bo pan Jan jest wybitnym aktorem. Trzeba to potwierdzić.
1: I dobrym ojcem.
0: I teraz tak, nawet jak mógł sobie posiedzieć w domu, porozmawiać na przykład z sąsiadką, spokojnie, przy kawusi,
1: To nie.
2: Jeśli chce mi pani na chwilę wybaczyć, ale muszę iść, bo córka.
3: SK2

0: Sztuka jest sztuka i niech żyje ta sztuka. 17 minut po 7.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że jakby może za tydzień albo za dwa, nie że będzie się ściemniać, ale jeszcze jasno nie będzie.
2: Dzisiaj może?
0: No może tak być, bo dzisiaj na przykład wschód już był 6:45 i to na razie nie jest żadna ściema. Jeszcze nie przechodzimy do tego. Zaraz pojawi się jakaś ściema na antenie, którą dzisiaj postara się odgadnąć Marzena. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Marzenko, twoje zadanie jest proste. Zawsze jakaś ściema się pojawi w tych zdaniach, które wymawiamy z Jarząbkiem. Najpierw swoje zdanie powie Jarząbek, potem swoje zdanie powie Wajda, a potem będziesz miała 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, gdzie ta ściema jest. Czy po stronie Jarząbka, czy po stronie Wajdy, czy może po obydwu stronach. Zawsze ściema musi się pojawić. Jedna lub dwie. Mhm. Jasne? Zgadniesz,
2: stuwa
0: leci do ciebie.
2: Nie zgadniesz, nie
0: to, to stówy nie ma, tak? Tak to wygląda. Wóz albo przewóz. Dobrze, możemy zaczynać?
3: Możemy.
0: Życzymy powodzenia, uwaga.
2: My polecimy. Jarząbek mówi tak. Frankenstein to imię potwora stworzonego z części ciał zmarłych ludzi.
0: Teraz mówi Wajda. W Szwajcarii posiadanie tylko jednej świnki morskiej jest nielegalne. Kto ściemnia?
3: Pierwszy ściemnia. Przepraszam, drugi ściemnia. Drugi ściemnia.
0: No
3: drugi
0: to ściemnia. Poprawiasz się na drugi?
3: Ale drugi, na pewno? Tak, drugi.
0: Czyli
3: ściemnia.
0: Jesteś pewna?
2: Jesteś pewna?
3: Nie wiem, ale jestem nastawiona, że drugi ściemnia.
0: No to uwaga, jakbyś...
2: Marzena!
0: Jakbyś zostawiła pierwszą odpowiedź.
3: Dlaczego?
0: Byłoby...
2: Dlaczego? Marzena, dlaczego?
0: Bo uwaga, uwaga.
2: Frankenstein, uważaj, Marzenko. Frankenstein to jest nazwisko naukowca Wiktora Frankensteina, który powołał stwora do życia. Sam potwór w powieści Mary Shelley nie ma imienia.
0: Aj, Frankenstein to nie jest potwór, widzisz? Tylko jego twórca. A rzeczywiście, szwajcarskie prawo chroni zwierzęta stadne przed samotnością. Uznano, że izolowanie świnki morskiej od innych przedstawicieli gatunku to znęcanie się nad nią.
2: W Szwajcarii musisz mieć dwie

0: Rzeczywiście stygnie na balkonie. Już jest ten czas, że można powoli zupę na noc zostawiać, nie?
1: Tak.
0: A, coś tam.
1: Po co te lodówkę kupować na jesień?
0: Balkon jest najlepszy i Kuba coś o tym. 24 minuty po 7.
1: Mamy sukces, moi drodzy. Radio SK2 przyczyniło się do tego sukcesu. Wczoraj mówiliśmy o tym, że zaginął serwal.
0: Gustaw zaginął. Taki kot z Afryki. I się już znalazł. Policja przekazała, że kot nie potrzebował dodatkowej pomocy i sam znalazł drogę powrotną.
1: No, czyli to nie żaden był serwal sawannowy, jak to go określają, tylko serwal po wsi noga.
0: No, powłóczył się trochę po wsi i wrócił do domu.
1: Ale czemu teraz? Pytanie brzmi. W końcu koty to się marcują, prawda?
0: A serwale październikują.
2: SK2. SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandru Walockiego. Tylko un quattro i kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl zjazd trasy S14.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje Audi zasługuje na obsługę bez kompromisów. Już jest nowy autoryzowany serwis Audi Zimne Auto Brzezińska. W serwisie Audi Zimne Auto przy Brzezińskiej 17 w Łodzi łączymy ponad 50 lat doświadczenia z najwyższym standardem autoryzowanego serwisu. Dedykowany sprzęt diagnostyczny, oryginalne części, pełna gwarancja i krótkie terminy realizacji. W Audi Zimne Auto Brzezińska to standard. Umów się na wizytę i zapytaj o atrakcyjne pakiety korzyści przygotowane specjalnie dla Twojego Audi. Zapraszamy. Autoryzowany serwis Audi Zimne Auto Brzezińska 17 Łódź.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel MK Centrum Hyundai Łódź. Zgierska 248.
16: I sprawdzamy sytuację na łódzkich ulicach. Przypominam, że prace torowe rozpoczęły się na skrzyżowaniu Pomorskiej i Skidzińskiego.
17: Po ulicy Pomorskiej dostępne za tramwaj są linie autobusowe 59 i 86.
16: Mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu. Skrzyżowanie Kilińskiego i Pomorskiej może być zamknięte przez 3 miesiące. Pogoda może być pocieszeniem na dzisiaj, taka spacerowa, będzie około 21 stopni, no i całkiem słonecznie.
15: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
18: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, kolejny mglisty poranek. IMGW wydało ostrzeżenia dla południowej Polski. Mgły ograniczają miejscami widoczność do niecałych 200 metrów. Alerty będą obowiązywały do 9. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. W wieku 109 lat odszedł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. W kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana, której okładkę wykonał Salvador Dali. Została ona zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.

0: Mam depresję i boję cię. Kochom, piękny utwór. Piękne też historie działy się przed laty. Tutaj akurat 13 lat temu mamy coś specjalnie dla was w kąciku odkurzającym.
1: 13 lat temu był rok 2013, a więc internet istniał, więc istniały również portale internetowe i na jeden taki za chwilę zajrzymy.
0: Chwila minęła, można?
1: Proszę.
0: Dobrze, dziękuję. Nie kupujemy książek, mało czytamy, a coraz więcej naszego czasu pochłania telewizja. Takie wnioski można wysnuć z danych diagnozy społecznej 2013. Według badań w zeszłym roku jedynie 2 na 5 polskich domach zjawiała się nowa książka. Podało WP 6 października 2013 roku.
1: No, to już wiem, kto nie czytał. I widzicie, teraz to już tak dużo czasu nie pochłania telewizja, czasy się zmieniły.
0: Tak? Bo czas też płynie inaczej. Tak. Już nie tik-tak, a tik-tok.

0: A kuku, jesteśmy.
1: Nie strasz ludzi.
0: Nie to, co śpiewał Igo. 7.47, tu OSK 2.
1: Gazety, portale, wszyscy o tym teraz piszą, wiecie co? Przyszła jesień, przyszła nowa moda.
0: Nowa moda na nowe mundury dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało wczoraj nowe stroje. Nazywałem się K03 Ryś.
1: O, Rysie, czyli polscy żołnierze będą teraz służyć w Rysiach, prawda? No to w końcu żołnierza polskiego w takim Rysiu wszyscy będą w lubić, bo wiadomo.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy. No. Bardzo cię polubiłem, chłopie.
3: SK2.

0: My podbijamy za chwilę naszą zabawę. Wy podbijacie, jak się zgłosicie.
1: 726
0: SMS-owo. Albo poprzez Messenger, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Chodzi o Państwa Miasta, prezent marzeń o wartości 500 zł do wygrania w tej naszej zabawie. A dzisiaj będzie o pędzeniu. Gdzie pędziliście w najdziwniejsze miejsce?
1: Tak, gdzie jechaliście, żebyśmy się nie pomylili,
0: ale
1: prawda?
0: To dziwne miejsce musi być.
1: To musi być dziwne miejsce, ale mówię, żebyśmy się nie pomylili, bo są kilka rodzajów pędzeń jest.
0: Nie, chodzi
1: świecie,
0: o
1: prawda?
0: Jazdę, chodzi o bieg, chodzi o trucht, chodzi o spacer szybki. No. W ten sposób, gdzie pędziliście.
1: Czyli pytanie do zabieganych ludzi dzisiaj. Gdzie pędziliście? 726 826 826 albo Messenger i po 8 gramy w Państwa Miasta. SK2.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel MK Centrum Hyundai Łódź. Zgierska 248.
7: Za nami pierwsze jesienne mgły. W kolejnych dniach też mogą wystąpić. Policja podkreśla, że szczególną uwagę należy zwracać na tylne światło przeciwmgłowe.
8: Kierujący może z niego korzystać, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do odległości mniejszej niż 50 metrów. Ich bardzo intensywne światło może oślepiać.
7: Mówi Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. Dziś pogoda będzie dopisywać. Ma być około 21 stopni z przejaśnieniami. Mgły możliwe jutro.
6: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
9: Jest 8 News SK2. Anna Łobocka może trafić za kratki na 8 lat. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który w lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej. Jazdę zakończył wtedy w przejściu podziemnym przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. W wypadku rannych zostało 6 osób, a 15 ma w śledztwie status pokrzywdzonych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kierowca tłumaczył wtedy, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Czy ustalenia śledczych są jednak jakieś inne?
10: To prawda i początkowo także prokuratura prowadziła śledztwo pod kątem usterki technicznej, przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
11: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
10: A ta wykazała, że w momencie wypadku systemy hamowania i kierowania autobusu były sprawne. Czesław Eś usłyszał więc zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Otrzymał dozór policyjny. Śledczy podkreślają, że konieczne będzie przeprowadzenie jednorazowego badania psychiatrycznego kierowcy i uzyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
9: Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydent Krakowa o tym, że Gibała w większości wstrzymywał od głosu się na sesjach Rady, jest nieprawdziwa. Wcześniej sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa w najbliższą niedzielę. Teraz ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione włączanie świateł przeciwmgłowych może grozić mandat. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
12: O ile przednie światła przeciwmgłowe można włączyć w kilku sytuacjach, także podczas opadów deszczu, to już zupełnie inaczej wygląda to w przypadku tylnych świateł.
8: Kierujący może z niego korzystać, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do odległości mniejszej niż 50 metrów.
12: Przypomina Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. A gdy widoczność się poprawi, niezwłocznie należy wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe, aby nie oślepiać kierowców jadących za pojazdem.
9: Za używanie tylnych świateł przeciwmgłowych bez potrzeby grozi mandat do 300 zł.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
9: 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy 3. miejsce w grupie.
15: Będziemy robić wszystko, aby kolejne 2 spotkania wygrać, a czy to wystarczy na to, żeby zająć co najmniej 2. pozycję, to już zobaczymy.
9: Mówił selekcjoner Jan Urban. W 2. meczu naszej grupy Szwecja wygrała z Rumunią 1-0. Reprezentacja Rosji zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Kobiet w siatkówce. Wczoraj federacja ogłosiła listę wszystkich 32 drużyn.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: 3 minuty po 8 dzisiaj się rozpoczyna Rada Polityki Pieniężnej, kolejne posiedzenie.
17: Warto wiedzieć, warto
16: co
17: wiedzieć.
16: Prawda przez CPN może nie podwyższą stóp, ale tu jest taki nagłówek, rynek przewiduje gwałtowne ruchy stóp procentowych.
17: No, ja bym chciał, żeby rynek przewidział ruch stóp na przykład, nie wiem, moich dzieci. Nie wiem, jak to jest, ale włażą mi na noc do łóżka, a ja rano zawsze skopany się budzę.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: No ale spokojnie, skoro dzisiaj się zaczyna Rada Polityki Pieniężnej, to za dwa dni będzie stand-up tego, pana Glapińskiego.
17: Nie mogę się doczekać.
16: I może wtedy coś powie o stopach twoich dzieci, nie wiesz
17: Mam
16: tego.
17: Mam taką nadzieję. Panie Adamie, do dzieła.

0: właśnie, co się stało z twoją tą yerba mate? Kiedyś tak popijałeś z tego kubeczka, a teraz już nie popijasz?
1: Zapominam jej wziąć ze sobą do domu po urlopie, zostaje i leży sobie w szafce.
0: No weź, bo tak zawsze sobie siorbnąłeś
1: no dobrze,
0: czasami.
1: No to sobie jutro przyniosę.
0: Dziś może się będziesz tak się jakoś żwawiej czuł, a tak to kawka, ty przecież za tą kawką nie za bardzo przepadasz. 7:50, teraz nie o piciu, tak jak Słolasty śpiewał, a o tonięciu.
1: Posłuchajcie, oczywiście cała akcja była w sobotę, ale teraz o niej się zaczęło robić głośno, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie doszło do takiego, nazwijmy to delikatnie, niefortunnego zdarzenia, prawda? Samochód elektryczny, wykorzystywany do wodowania łodzi, wpadł właśnie do wody, jak wodował łódź.
0: Znaczy próbował wyciągnąć łódź.
1: Znaczy wyciągnąć, czy... Ja nie wiem, w którą stronę on jechał. No, tak czy inaczej, znalazł się w wodzie. Samochód elektryczny.
0: No i na miejsce wezwano strażaków, specjalistyczną grupę nurków. Oni tam, ci nurkowie, jakimiś linami pozabezpieczali ten samochód zwodowany i potem zaczepili go do holownika, żeby skutecznie wydobył auto.
1: No i patrzcie teraz tak, laweta trochę pali, prawda?
0: No.
1: Wóz pożarniczy pali jeszcze więcej. I to wszystko, żeby wyciągnąć jeden super ekologiczny, elektryczny samochód, który tak naprawdę no nic nie pali.
0: Może i nie pali, ale ma inne nałogi. Cały zalany.
2: Eskad.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ciekawe, na czym dzisiaj się skompromitujemy.
2: My?
1: No, my.
2: No, na, tak, codziennie się kompromitujemy.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: A na czym się skompromitowaliśmy wczoraj?
1: No wczoraj Paweł Królikowski się
2: skompromitował. A, że nie wiedzieliśmy... Tak. A tyle tych Królikowskich, no. Rafał i Antek.
1: Antek i tak dalej.
2: Dużo tych, za dużo tych Królikowskich.

0: prawo.
1: Bo ma musiała dalej, omsknęła mu się ręka, bo ma dalej w lewo. No ale literka S. S. S jak super. S jak super. 20 sekund, uwaga.
2: Państwo.
3: Szwecja.
2: Miasto.
3: Stargard Szczeciński.
2: Znana postać.
3: Superman.
2: Roślina.
3: Chałwia.
2: Kolor.
3: Szary.
2: Zawód.
3: Stolarz.
2: Dobra.
1: No dobra, niby 6, ale nie wiem, czy mieszkańcy Stargardu się nie obrażą.
2: Dlaczego?
1: No bo Stargard Szczeciński kiedyś był, a oni zmienili nazwę. Tak mi się coś wydaje, że miasto Stargard jest miastem Stargard. Już bez przydomku Szczeciński.
2: Ale wiesz co?
1: Dobra, ty się zastanawiaj, sprawdzaj to, bo tak mi się wydaje tylko. Na razie uznajmy, że ma Marcin 6, a jak moje przypuszczenia dotyczące tego Stargardu się potwierdzą, to Marcin będzie miał 1.
2: Dobra. Ty każu, dobra, no ale wiem.
1: A Aneta, w prawo, w lewo?
4: W prawo.
1: W prawo, proszę bardzo. Ja w prawo z kolei mam dalej, ale udało mi się porządnie zakręcić kołem. I zatrzymuje się na jokerze. Możesz wybrać sobie literę, nie może to być litera S.
4: B.
1: P czy B?
4: B jak Barbara.
1: Druga litera alfabetu, 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Belgia.
1: Miasto.
4: Bratysława.
1: Tytuł filmu.
4: Batman.
1: Imię.
4: Bożena.
1: Roślina.
4: Borówka.
1: Potrawa.
4: Bigot.
1: Zawód.
4: Barman.
1: Samochód.
4: BMW.
1: Znana osoba?
4: Barciś Artur.
1: Wow. Jeszcze się zmieściłaś w czasie nawet z tym panem Barcisiem Arturem, czyli tak zwanym Norkiem.
2: Ile ma Aneta?
1: No już 9 ma, więc to jakby nie ma dwóch zdań. Zaraz powiem o Stargardzie. Najpierw powiem, że Aneta ma prezent marzeń. Nawet Marcin, jakbyśmy ci ten Stargard Szczeciński zaliczyli, ale zaliczyłbyś czy nie, Jarząbku?
2: Szczerze?
1: Szczerze, już tak nie pomijając fakt, że Aneta i tak deklasacja.
2: No to powiem ci szczerze, że w tym momencie już chyba nie da rady, ponieważ Stargard Szczeciński to oficjalna nazwa, która funkcjonowała do 2015 roku.
1: Od
2: 1 stycznia 2016 roku to jest po prostu Stargard.
1: Stargard, no mówiłem, że zmienili nazwę, tak czułem, pamiętałem, że coś tam było takiego. Więc Marcinie, znaczy nawet jak ten Stargard byłoby dobrze ze Szczecińskim, no to byś miał 6, a Aneta miała 9.
2: Ale Marcin powiedział, że on dodał jeszcze ten Szczeciński.
1: Tak, jakby...
2: Jak Gorzów Wielkopolski,
1: na przykład. Gorzów byśmy same nie zaliczyli, a Wielkopolski tak, a ze Stargardem odwrotnie. No, ze Szczecińskim nie zaliczamy, a sam Stargard musimy zaliczyć. Tak czy siak, wiemy kto wygrał, wiemy kto ma nagrody pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
5: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: nas też. Nas też nikt nie oszuka. Staramy się na bieżąco sprawdzać oczywiście. Jeszcze chyba nikt o Stargardzie nie napisał, bo czasami są jakieś głosy w tej sprawie.
1: Powątpiewania.
0: Powątpiewania. Ale mamy Stargard, nie Stargard Szczeciński od 2016 roku. To już wiemy. Ciekawe, dokąd te czasy w ogóle zmierzają.
1: Znaczy ja się boję po prostu, że niedługo będzie po prostu paprykarz, a nie paprykarz szczeciński.
0: A to już będzie zupełnie inny smak.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność.
5: A twoja szyba?
4: Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
11: doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Niektóre podróże zaczynają się od decyzji, inne od marzenia. Nowy Mitsubishi Outlander PHEV. Napęd na 4 koła, 306 koni mechanicznych. Praktyczny na co dzień, gotowy na każdą podróż. I elektryczna moc, która pozwala ruszyć dalej. Teraz uwaga, już od 209 999 zł. Mitsubishi Outlander PHEV. Życie jest piękne. Autoryzowany salon sprzedaży Mitsubishi Satel zaprasza. Łódź, ulica Liścięsta 104.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel MK Centrum Hyundai Łódź. Zgierska 248.
17: I wyjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Omijajcie Legionów pomiędzy Gdańską a Zachodnią. Tam akcja strażaków, 9 zastępów. Pali się pustostan, no i mogą być nadal problemy z przejazdem. Dzisiaj w Łodzi w najcieplejszej chwili dnia około 21 stopni. Trochę chmur nad miastem, ale bez opadów deszczu. Będą się pojawiały mgły prawdopodobnie dziś w nocy, a także jutro o poranku. Ciśnienie jest w dobrej kondycji, a podmuchy wiatru umiarkowane.
16: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
18: 8.31 News SK2 Anna Łobocka. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie dżumy w Rosji, zapewnia Donald Trump i oferuje wsparcie. Przypomnijmy, w Irkucku na Syberii zmarła pracownica Instytutu Zwalczania Dżumy. Prawie 200 osób, które miały kontakt z kobietą, jest objętych obserwacją. Na Sycylii służby udaremniły przemyt kilkuset zwierząt. 300 żółwi i 77 papug stłoczonych było w pudełkach w samochodzie. Miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby zwierzęta trafiły do specjalistycznej hodowli.

0: Są takie informacje, które zostaną z nami na zawsze, my do nich wracamy często o poranku, to kącik odkurzający.
1: Znaczy ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek o tym pamiętał, o czym zaraz powiemy.
0: No ale dobra, no to o których powinno się pamiętać, tak. A jak się zapomniało, to my przypomnimy.
1: Wiecie, że ten detektyw, co jest takim słynnym detektywem z tym, ze stałem na głowie, to był kiedyś posłem?
0: Proszę bardzo, newsik sprzed 24 lat, konferencja Krzysztofa Rutkowskiego w Pradze. Poseł detektyw Krzysztof Rutkowski, który przed tygodniem zatrzymał w czeskim Cieszynie Dawida S., nie przekonał czeskich dziennikarzy, że wywożąc Polaka, nie złamał czeskiego prawa, pisała polska agencja prasowa 6 października 2002 roku.
1: Czyli nawet Czesi nie uwierzyli polskiemu posłowi Rutkowskiemu. O, jaka skoda.

0: Wyobrażasz sobie, że jutro o tej porze ktoś dostanie bilet do Warszawy na Stadion Narodowy, do loży VIP na super wypasiony obiad po polsku?
1: Na ten najbardziej polski obiad, bo przecież plebiscyt trwa na naszej stronie. Jest wybór najlepszego polskiego obiadu, który się składa z zupy i drugiego dania. Jest 10 propozycji od Darii Ładochy dotyczące zarówno pierwszego, jak i drugiego. Można zagłosować i też dodać coś od siebie, jakąś propozycję, na którą na przykład nie możecie zagłosować, bo jej nie ma w tych propozycjach, ale wy macie coś od siebie.
0: To... Szczawiowa czy ogórkowa na przykład?
1: Ja bym wziął szczawiową.
0: A widzisz, ja chyba też, chociaż ogórkowa też jest dobra.
1: Ja kiedyś sobie powiedziałem, że ta, która mi pierwsza ugotuje dobrą szczawiową, to się jej oświadczę.
0: I co, ugotowała ci?
1: Tak.
0: Była dobra?
1: Tak. No dobra, dobra, ale na przykład tutaj propozycja, bo tak sobie wchodzę i patrzę, na co głosujecie, albo jakie propozycje dajecie, i widzę jakieś pikantne żeberka z sosem winegre.
0: To takie polskie, tak?
1: Ktoś napisał propozycję, stek wołowy z jajkami.
0: O.
1: No, albo no bez jaj bym powiedział.
0: Tak czy inaczej, moi drodzy, macie szansę jeszcze, bo jutro kolejna osoba będzie mogła się z nami wybrać na taki obiad na Stadionie Narodowym. SK2.pl, tam chodzicie, wypełniacie formularz, głosujecie, no i czekacie. Być może to do was jutro zadzwonimy, a jeżeli zadzwonimy, no to na pewno dostaniecie bilet na Narodowy, miejsce przy stole naszym suto zastawionym, 500 zł kieszonkowego, żeby się można było rozerwać troszkę, no i o nocleg w fajnym hotelu.
1: Nie wyobrażam sobie stołu bez prażuch ze skwarkami i kefirkiem, ktoś też napisał.
0: No,
1: prażuchy
0: tak.
1: Ze skwarkami i kefirkiem. Ja nie wyobrażam sobie na przykład zupy bez liścia laurowego, więc teraz człowiek z liściem na głowie.
0: Dobrze się składa. Właśnie. Ciekawe, czy to był liść laurowy, czy może ziele angielskie?
1: Ziele angielskie to nie jest? Liść. To jest taki pieprz w zupie.
0: A to groszek taki.

0: 6 minut zostało nam do godziny 9. Antonina po nas przyjmuje stery. Mamy też odzew.
1: Słuchacz Damian napisał na tym, na Messengerze. A w sumie to nie wiedziałem, jaki dzisiaj temat dnia, gdyż wstyd się przyznać, no zaspałem. Tak napisał. To myślę, posłodzić trzeba, nim będziemy się rozchodzić.
0: I głosóweczkę dołączył.
1: Posłodź, panie Damianie.
2: No co jak co, tam paprykarz taki czy inny, ale tu nasze piękne ojce prowadzące ten program, no, aby oni się nie zmieniali i tak pięknie nam tutaj dysk czekajowali, no, w tym radyjku pięknym, no, i za to dziękuję.
0: My też, dziękujemy, Damianie. Ja taki ze mnie disc jockey, że mi dysk wypadnie zaraz, no. Jak tak będę dalej zgarbiony siedział.
1: Ja też na koniu ostatni raz siedziałem chyba ze 20 lat temu.
0: Ale disc jockeyka, ładnie ubrana, ładny ma głos. No. Co jeszcze o niej ładnego powiemy?
3: Nie podlizuj się.
0: No właśnie. Antoninka zaraz przejmuje stery i zagra wam jeden po drugim bez reklam.
1: Masz się nie zmieniać. A ty już schudłeś 3 kg, no.
0: Ach, ty się trzymasz.

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Skarb ziemi w EC1 Łódź. Minerały i geologia Minecraft z darmowymi grami i warsztatami. Biżuteria i rękodzieło. Dinozaur zaklęty w Agacie. Profesor Żaba z wykładem o Kilimandżaro. Bilety VIP plus voucher do EC1. Już w ten weekend. Festiwal minerałów i biżuterii Skarb ziemi w EC1 Łódź.
9: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy. Potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną.
10: Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy i nie w Italia, w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro i kwadrans od Łodzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl z trasy S14.
0: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel MK Centrum Hyundai Łódź. Zgierska 248.
18: I wyjeżdżamy na ruchliwe łódzkie ulice. Trasa górna w okolicach Pabianickiej. Tutaj utrudnienia. Pabianicka przy 3 maja. Także zdejmujemy nogę z gazu. Mocno przytyka się Piłsudskiego przy parku Źródliska, a jeszcze bardziej Aleja Palki od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Dzisiaj w Łodzi ciepło, bo maksymalnie możemy liczyć na 21 stopni. Trochę chmur, ale także liczne rozpogodzenia. Ciśnienie w dobrej kondycji, wiatr umiarkowany.
17: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
19: Jest 9, news SK2, Anna Łowocka. Szpital funkcjonuje normalnie, zapewnia rzeczniczka szpitala Rydygiera w Krakowie. W nocy na 10 piętrze placówki wybuchł pożar. 38 pacjentów zostało ewakuowanych.
20: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
19: O czym z Krakowa mówiła nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. 30 lat więzienia to dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Cze sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
5: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
19: Wyrok nie jest prawomocny. Polska przegrywa na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza w historii porażka biało-czerwonych z ekipą z Bałkanów.
21: Kibice w większości są zawiedzeni. Kilka dni wcześniej wygraliśmy z Rumunią 6-0, więc porażka z Bośnią jest po prostu bolesna. Zasługiwaliśmy na więcej, mówi selekcjoner Jan Urban.
22: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej.
21: Jedyny gol padł po rzucie karnym. W polu karnym rywala faulował Jan Bednarek.
22: Rzut karny dla mnie to jest, takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje.
21: W Lidze Narodów mamy 4 punkty po 4 meczach, zajmujemy 3 miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
19: Komentarze po meczu zebrał Jakub Krzyżak.
4: SK2 News Łódź.
23: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Strażacy dogaszają pożar pustostanu przy Legionów w Łodzi, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży.
24: Legionów 26. Pożar ten objął wyższe kondygnacje tego obiektu, a jego powierzchnia to około 200 metrów kwadratowych.
23: Na szczęście nie było rannych. Nadal mogą być problemy z przejazdem między Gdańską a Zachodnią. Plac zabaw przy Emilii Plater w Piotrkowie zamknięty po wypadku 6-latka. Chłopiec zakleszczył rękę w karuzeli i trafił do szpitala w Łodzi. Służby zapewniają, że wcześniej nie było zgłoszeń o usterkach.
25: Czy możesz już stwierdzić, że ten wtorek jest dobry, czy jeszcze za wcześnie?
19: No ja już mogę stwierdzić,
25: no
19: że
25: właśnie,
19: jest dobry,
25: tak.
19: Bo
25: zaczęłaś rano, wiem.
19: Zaczęłam bardzo, bardzo rano.
25: Czyli dobry.
19: Tak, bardzo dobry.
25: No to ja też powiem, dzień dobry i na pewno gwarantuję, że muzycznie ten dzień będzie bardzo dobry. Ja jeszcze nie stwierdzam, czy dla mnie ten dzień będzie dobry, ale jestem zawsze pozytywnie nastawiona. Antonina Van Dessel, dzień dobry w ten wtorek, 6 października.
4: SK2.
25: I teraz piosenka dobra na wejście do pracy. Kasia Cerekwicka, Na kolana. Powalcie wszystkich na kolana.

narodowiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć? No nie wiem, czy też tak macie, ale przy tej piosence ja zawsze się tak odpalam. I zrozumieją to chyba tylko dzieci lat 90. Nie o tym miałam mówić wtorkowy poranek, więc to jest, słuchajcie, idealny moment, żeby zaplanować urlop na przyszły rok. No bo jeżeli nie macie jeszcze planów na ten 2027 rok, no to spokojnie, bo kalendarz no już je ma jak zwykle. I okazuje się, że wystarczy sprytnie dorzucić kilka dni urlopu i można całkiem nieźle wydłużyć sobie odpoczynek. I na przykład przy Bożym Ciele albo na 11 listopada jeden dzień urlopu może zamienić się w aż 4 dni wolnego. Tak więc sprawdzajcie kalendarze, rezerwujcie urlop i nie czekajcie do ostatniej chwili, no bo najlepszy urlop to taki, na który szef jeszcze nie zdąży powiedzieć: niestety ten termin już jest zajęty. Więc co? Do roboty! SK2. A teraz kolejny hit, też się tutaj będę odpalać. Bratanki, gdzie ten, który powie mi? No to jedziemy!

0: emigranci na falochronie w SC2. I mamy październik, a w sklepach, no już zauważyłam, że Boże Narodzenie. Bombki, lampki, Mikołaje z czekolady. No człowiek jeszcze nie zdążył się przyzwyczaić do jesieni, a handel już próbuje go przenieść prosto pod choinkę. I przeczytałam, że to nie jest przypadek. Sklepy celowo zaczynają sezon coraz wcześniej, żebyśmy mieli więcej czasu na oglądanie, planowanie, no i oczywiście wydawanie, czyli na zakupy. No i ja sama złapałam się na tym, że ostatnio już takie laseczki cukrowe na choinkę kupiłam, no bo później może oczywiście ich nie być. Więc mamy nową świecką tradycję. Zanim zdążymy powiedzieć złota, polska jesień, no to sklepy już nam krzyczą Last Christmas.
1: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta Vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Skarb ziemi w EC1 Łódź. Minerały i geologia Minecraft z darmowymi grami i warsztatami. Biżuteria i rękodzieło. Dinozaur zaklęty w agacie. Profesor Żaba z wykładem o Kilimandżaro. Bilety VIP plus voucher do EC1. Już w ten weekend. Festiwal minerałów i biżuterii Skarb ziemi w EC1 Łódź.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
7: I po reklamie.

0: To był Ignacy, który czeka na znak. Na znak, że za moment na zegarach godzina 10. I ja muzycznie bardzo wyraźnie dałam wam ten znak. Po 10 na start. Dawid Podsiadło, Sana, Szymon Wydra i Carpe Diem. A dodatkowo o wyjątkowym święcie, które dzisiaj obchodzimy. Zostańcie koniecznie z nami i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Twoje Audi zasługuje na obsługę bez kompromisów. Już jest nowy autoryzowany serwis Audi Zimne Auto Brzezińska. W serwisie Audi Zimne Auto przy Brzezińskiej 17 w Łodzi łączymy ponad 50 lat doświadczenia z najwyższym standardem autoryzowanego serwisu. Dedykowany sprzęt diagnostyczny, oryginalne części, pełna gwarancja i krótkie terminy realizacji. W Audi Zimne Auto Brzezińska to standard. Umów się na wizytę i zapytaj o atrakcyjne pakiety korzyści przygotowane specjalnie dla Twojego Audi. Zapraszamy. Autoryzowany serwis Audi Zimne Auto Brzezińska 17 Łódź.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Sponsorem programu jest właściciel MK Centrum Hyundai Łódź. Zgierska 248.
16: Przenosimy się na drogi. Na A1 między węzłami Kutno i Piątek ruszają prace związane z wymianą dylatacji.
17: Wyłączone będą pas prawy i awaryjny. Jedziemy lewym pasem i oczywiście zwalniamy do 80 km na godzinę.
16: Mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Warto o tym pamiętać. Warunki do jazdy dobre. Dzisiaj w Łodzi w najcieplejszej chwili dnia około 21 stopni z przejaśnieniami. 13 kresek teraz.
15: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kierowca będzie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o 21-latku, który w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Według prokuratury 50-latek, który zginął, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców poruszonych tą tragedią.
19: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
20: Brawura najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
21: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie.
18: W sprawie śmiertelnego potrącenia oprócz kierowcy zatrzymano też drugiego 20-latka. Drugi dzień poszukiwań grzybiarki. 88-latka zaginęła wczoraj w lesie w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy, mówi Mateusz Wiater z krynickiej grupy GOPR.
22: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. To duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju.
18: Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. Przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, zapewnia biskup Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zabrał głos w sprawie księdza Józefa Zbiorka, odwołanego proboszcza parafii w Grójcu pod Oświęcimem. Decyzja spotkała się z protestami wiernych.
23: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
18: Biskup Pindel dodaje, że nie może zdradzić, o jakie przestępstwo chodzi z uwagi na prawo do prywatności księdza Zborka, tylko on może publicznie ujawnić powody odwołania, a były już proboszcz apeluje o uspokojenie nastrojów.
0: SK2 News Łódź.
1: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Nie żyje legenda ŁKS-u. Jacek Ziober zmarł po poważnej chorobie w wieku 60 lat. Wychowanek łódzkiego klubu 46 razy zagrał w reprezentacji Polski i zdobył 8 bramek. Siatkarze PGE Giekskry Bełchatów gotowi na nowy sezon.
2: Grać i bawić się tą siatkówką, a jak będziemy się bawić, to znaczy, że gramy dobrze. Tak, i musimy sobie postawić cel, żadnych konkretnych miejsc.
1: Mówi kapitan bełchatowian Grzegorz Łomacz. Skra zagra pierwszy mecz 17 października. Zmierzy się z Energa Treflem Gdańsk.
13: Czy ty pochowałaś już buty letnie i takie letnie ubrania? Bo ja tak.
18: Ja jeszcze
13: mam problem.
18: Nie. Ja jeszcze nie. No tak jakbym przeczuwała, że rzeczywiście będzie można jeszcze je nosić, bo przy tej pogodzie
13: no
18: absolutnie
13: właśnie,
18: tak.
13: Czyli byłaś sprytna. Ja nie narzekam, wolę je wyciągnąć i jakoś się przemęczyć, niech pogoda będzie. Więc wszyscy ci, którzy tak jak ja już pochowali te takie lżejsze ubrania, no to witam w klubie, ale nie narzekajmy, bo pogoda jest piękna, złota, piękna polska jesień. Antonina Van Dessel, dzień dobry we wtorek.

0: Ach, ale to jest dobry numer. Warius Manx, Tokio. Ja miałam wam powiedzieć o święcie, jakie dzisiaj obchodzimy, więc słuchajcie, dzisiaj jest święto, którego absolutnie, no nie mogłam przegapić. Dzień Borsuka. No i powiem wam, że to może być patron dzisiejszego poranka, no bo borsuk ma jedną ważną cechę swojego charakteru. Robi swoje i kompletnie nie przejmuje się opinią innych. Więc jeżeli od rana dzisiaj ktoś was pogania i pyta, czemu jeszcze tego nie zrobiłeś, no to albo próbuje wam popsuć humor, albo wy po prostu włączcie tryb borsuka. Spokojnie, bez nerwów, najlepiej z miną, proszę mi nie przeszkadzać, mam swoje sprawy. No jak to borsuk, no nie?
1: SK2.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które wystarczy usłyszeć i od razu robi się trochę bardziej wakacyjnie. A teraz, skoro mamy jesień i tęsknimy za tymi wakacjami, to troszkę by nam się tych wakacji i słońca przydało. Więc za chwilę Anna Jantar i Tyle słońca w całym mieście z 1974.

roku. Piosenkę napisał Jarosław Kukulski i Janusz Kondratowicz, a utwór no bardzo szybko stał się jednym z największych przebojów Ani. I ciekawostka, powstał z połączenia dwóch muzycznych pomysłów Kukulskiego i miał być niespodzianką dla żony. A dodatkowo w 1974 no działo się, bo Polska żyła sukcesami sportowymi, zdobyliśmy wtedy brąz na mundialu w Niemczech, a cały świat śpiewał kultowe hity ABBY, no która wtedy była na Eurowizji, więc Waterloo było po prostu wszędzie. Wszyscy nosili dzwony, no, które teraz w sumie znowu wyciągamy z czeluści szafy, bo moda wraca. No ale dobrze, przenieśmy się teraz do Anny Jantar. Proszę bardzo, tyle słońca w całym mieście.

0: To była nowość Kaśka Sochacka i Cortez, numer Jak My. I słuchajcie, Kaśka Sochacka i Cortez, czy to mogło się nie udać? No, przepiękny numer i od razu było wiadomo, że to będzie coś po prostu cudownego. A na naszego radiowego messengera napisała Marzenka, która napisała, że robi właśnie porządki w sekretnej szafce z kosmetykami. No i umówmy się, drogie panie, chyba każda kobieta ma takie miejsce, do którego lepiej zaglądać z dużą odwagą, bo nagle znajdują się tam rzeczy kupione jakieś 3 lata temu i okazuje się, że mamy zapas wszystkiego na następne 5 lat. I Marzenko, skoro robisz porządki przy naszych hitach, to znaczy, że idzie ci zdecydowanie dobrze. Więc pozdrawiamy i życzymy, żeby udało się też zrobić miejsce na kolejne nowe kosmetyczne skarby.
1: SK2. Reklama.
2: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandru Walutskiego. Tylko un quattro i kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicina. www.jansander.pl, zjazd trasy S14.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
16: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 11 to był Lombard, Szklana pogoda. I na szczęście nie jest to piosenka przepowiadająca pogodę, bo mamy za oknem piękne słońce, piękną jesień i tego się trzymamy, tak ma jeszcze troszkę pozostać. Po 11 na start wokalistka, o której jest ostatnio bardzo głośno, bo ogłosiła, że oficjalnie rozstaje się ze swoim mężem, czyli Ewa Farna i numer Cicho. Później jeszcze dużo dobrego, koniecznie zostańcie i sami się przekonajcie, co przygotowaliśmy.
1: Reklama.
2: Niektóre podróże zaczynają się od decyzji, inne od marzenia. Nowy Mitsubishi Outlander PHEV. Napęd na 4 koła, 306 koni mechanicznych. Praktyczny na co dzień, gotowy na każdą podróż. I elektryczna moc, która pozwala ruszyć dalej. Teraz uwaga, już od 209 999 zł. Mitsubishi Outlander PHEV. Życie jest piękne. Autoryzowany salon sprzedaży Mitsubishi Satel zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Sponsorem programu jest właściciel MK Centrum Hyundai Łódź. Zgierska 248.
7: Na łódzkich ulicach w miarę sprawnie o tej porze, choć w paru miejscach zdejmujemy nogę z gazu. Tak jest na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Przytyka się również Piłsudskiego przed Niciarnianą, a także bardziej na południu naszego miasta. Tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość na Pabianickie, jadące w kierunku Ronda Lotników Lwowskich za 3 maja. W Łodzi aktualnie na zewnątrz 16 stopni i z przejaśnieniami. Dzisiaj bez opadów deszczu, pokapać może w czwartek.
2: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Jest 11 News SK2. Anna Łobocka, 21-latek, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił na pasach pieszego, usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu, mówi Justyna Rataj-Mykietny z nowosądeckiej prokuratury.
4: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
5: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, a grozi mu do 10 lat więzienia. W sprawie zatrzymano także drugiego kierowcę, który brał udział w nielegalnym wyścigu. Dziś ma być przesłuchany. Atak na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zostały trafione dronami w strefie ekonomicznej Bułgarii. Jednostki płynęły pod banderą Togo i Palau. Jedna z nich zatonęła, druga jest poważnie uszkodzona. Na pokładzie wybuchł pożar. Przepływający w pobliżu bułgarski prom uratował 18 marynarzy z uszkodzonego statku. Dwóch z nich jest poważnie rannych. Los załogi z drugiego statku, który zatonął, pozostaje nieznany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za pomyłkę. Wczoraj alerty trafiły do niektórych mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Mieszkańcy zachodniej Polski do takich komunikatów nie są przyzwyczajeni.
8: Wiadomo, że się pomylili. Nie lubuskie, tylko lubelskie powinno być. Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, tak. Nie? No to poszli na całość.
10: Przeczytałam, nie widziałam. Już po czasie.
13: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
20: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
5: Głosy zaskoczonych mieszkańców zachodniej Polski zebrał Krystian Machalica.
1: SK2 News Łódź.
7: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania pomagają w znalezieniu noclegowni. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów.
21: Coś pan potrzebuje od nas?
22: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
7: W Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Podziemna katedra na Stokach w Łodzi znów otwarta.
23: Ja tutaj mieszkam w pobliżu, przejeżdżam i tylko na mapie widziałam takie 4 kołka zawsze. I zastanawiałam się, co to jest, ale że to jest tak piękne, że to wygląda rzeczywiście jak katedra, to tego się nie spodziewałam.
7: Bilety rozeszły się jak świeże bułeczki.
24: Wtorek, no to taki dzień, że można powiedzieć, że początek tygodnia albo bliżej piątku. I ciekawa jestem, jaką ty jesteś osobą. Czy szklanka do połowy pełna, czy pusta?
5: Raczej pełna i bliżej środy dzisiaj mamy, a środa to już połowa tygodnia, nawet więcej. Zostaje potem czwartek, piątek i weekend.
24: A ja mówię wtorek, mały piątek.
5: Tak.
24: Mamy coraz bliżej do tego weekendu też, więc Antonina Van Dessel, witam was w ten malutki piątek wtorkowy, 6 października. Cześć.

metoda i nie daj się. Wy też nie dajcie się i wchodźcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. Słuchajcie, no bo co byście powiedzieli na obiad tak polski, że bardziej polski no już chyba być nie może. U nas w SC2 ruszyła akcja Najbardziej Polski Obiad. No i obiecujemy, naprawdę będzie smakowicie. Wchodzicie na naszą stronę w zakładkę Wygraj i głosujecie, co waszym zdaniem jest najbardziej polskie. Jaka zupa, jakie drugie danie, możecie też dać swoją propozycję, a dodatkowo piszecie, dlaczego to właśnie wy chcielibyście wziąć udział w, no, w wielkiej imprezie, w wielkim obiedzie na PGE Narodowym już 7 listopada. No i wszystko się może zdarzyć. Może to właśnie wy dostaniecie nocleg w hotelu w Warszawie. Może to wy dostaniecie 500 zł kieszonkowego, a dodatkowo właśnie weźmiecie udział w tym najbardziej polskim obiedzie. Są mega nagrody, jest o co walczyć. Do zabawy zaprasza Daria Ładocha, która też będzie 7 listopada razem z nami. Także słuchajcie, no nie sposób się nie skusić. 7 listopada może być wasz.

0: Teraz będzie o kolorach, no bo są nowe trendy jesienne i wszyscy mówią, że kolor bordo jest taki na topie, ale bordo chyba już zrobiło swoje i czas na malutką zmianę. Słuchajcie, tej jesieni moda stawia na głęboki, szlachetny fiolet. Taki trochę królewski, trochę tajemniczy, no ale zdecydowanie taki fiolet, który przyciąga bardzo mocno uwagę. I może być oczywiście na płaszczu, swetrze, torebce albo tylko w dodatkach, czyli... Nie trzeba od razu robić fioletowej rewolucji w szafie. Wystarczy mały akcent, no i już jesteśmy bardzo modni. Polecam, bo wchodzi mocno na salony.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Skarb ziemi w EC1 Łódź. Minerały i geologia Minecraft z darmowymi grami i warsztatami. Biżuteria i rękodzieło. Dinozaur zaklęty w Agacie. Profesor Żaba z wykładem o Kilimandżaro. Bilety VIP plus voucher do EC1. Już w ten weekend. Festiwal minerałów i biżuterii Skarb ziemi w EC1 Łódź.
5: Zanim powiesz, Pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy. Potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną.
6: Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
7: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
15: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: zatrzymam, gdy ty...
1: mrozu i jego napad na kilka chwil przed południem we wtorek 6 października. Po godzinie 12 w SC2, no co? No dalej polskie hity i na początek Bryska, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Kombi. I to tylko na początek. Co będzie dalej, ja już widzę. Ale wy, moi drodzy, zostańcie i przekonajcie się sami.
2: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy, nie w Italia, a w Polska Centralna. W ristorante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro di quadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl z Jastrasy S14.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoje Audi zasługuje na obsługę bez kompromisów. Już jest nowy autoryzowany serwis Audi Zimne Auto Brzezińska. W serwisie Audi Zimne Auto przy Brzezińskiej 17 w Łodzi łączymy ponad 50 lat doświadczenia z najwyższym standardem autoryzowanego serwisu. Dedykowany sprzęt diagnostyczny, oryginalne części, pełna gwarancja i krótkie terminy realizacji. W Audi Zimne Auto Brzezińska to standard. Umów się na wizytę i zapytaj o atrakcyjne pakiety korzyści przygotowane specjalnie dla Twojego Audi. Zapraszamy. Autoryzowany serwis Audi Zimne Auto Brzezińska 17 Łódź.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Sponsorem programu jest właściciel MK Centrum Hyundai Łódź. Zgierska 248.
8: Pasażerowie MPK w Łodzi, przypominam o kolejnych pracach na Piotrkowskiej. Rozpoczyna się remont torowiska przed Mickiewicza. To oznacza zmiany. Tramwaje, które jadą zachodnią i Kościuszki, omijają Piotrkowską Centrum, jadą przez Żwirki i następnie wracają na Piotrkowską. Warto o tym pamiętać. Dzisiaj w Łodzi ładna pogoda z przejaśnieniami. Na termometrach w granicach do 21 stopni. Takie temperatury utrzymają się do czwartku włącznie.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych?
10: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menadżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menadżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Były szef BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa, podaje niemiecka agencja DPA. August Hanning został zatrzymany dziś rano. Był szefem BND w latach 1998-2005. Służby zatrzymały również jego byłego, bliskiego współpracownika. W Świnoujściu trwa drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić również do wody na odcinku od niemieckiego Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów.
11: Nie widzieliśmy, słyszeliśmy tylko.
12: Komunikaty były przez megafony w kilku językach. Ludność była poinformowana.
13: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
14: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
9: Mówili mieszkańcy Świnoujścia. Utrudnienia mają potrwać do czwartku.
5: SK2 News Łódź.
8: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Zieleń przed domem może słono kosztować. Mieszkańcom ulicy Kochanowskiego w Zgierzu grozi do 80 zł dziennie za metr, jak się okazuje, nielegalnie zajętego pasa drogowego.
15: Znalazła się zieleń. W związku z tym, że miasto nie miało pieniędzy na to, żeby ją zagospodarować, zagospodarowali ją z własnych środków mieszkańcy.
8: Mówi radny Przemysław Jagielski. Miasto zapowiada rozmowy i obniżenie opłat. A w poniedziałek rusza kolejny etap remontu zakładowej w Łodzi. Drogowcy zajmą odcinek od alei Józefiaka do Gajcego. Linia 82 zmieni trasę.
16: Czy ty wiesz, że dzisiaj jest twoje święto? Które to już w tym roku?
17: A, dzień borsuka.
16: A czemu borsuk?
17: No bo swoje wiesz, swoje robisz i lepiej do ciebie nie podchodzić, nie ruszać się, jak jesteś skupiony. Więc uznałam, że twoje święto. Dobrze? Okay, dobrze,
16: no dobra,
17: oceniłam.
16: A to borsuki się tym cechują.
17: Tak. Dobrze. Więc wszystkiego dobrego. Antonina van Dessel, witam chwilkę po 12. Zaczynamy. 10 hitów. 10.

0: wkręca. No se wkręca.
1: Halo. Czy do pani Marianny się dotelefonowałam?
2: Tak.
1: Moje uszanowanie, sanatorium po tej stronie Dominika z Jabłecznika. Proszę pani, telefonuję w sprawie pani przyjazdu, bo nie mam pani ustalonej, jeśli chodzi o pokój. Możemy to nadrobić?
2: O Boże, ale ja to, wie pani co, ja pierwszy raz, ja myślałam, że jak ja tam zajadę, to będę miała. Ja
1: no nie teraz mam, nie to ustalmy, bo ja mam, proszę pani, problemy, dobrze, jeśli chodzi o tę dwójkę, którą chcę pani przydzielić.
2: Rozumiem.
1: Bo
2: ja
1: nie
2: rozumiem,
1: wszyscy chcą, dlatego mówię, zadzwonię.
2: Ja jeszcze, zadzwonię, ale proszę to pani, znaczy tak, podwójne będę miała, podwójny pokój?
1: No dwie osoby, czyli pani plus ktoś jeszcze.
2: Mm-hmm.
1: Pani była szczepiona, bądź też przechodziła pani wilka.
2: Ja nie przechodziłam chyba nic takiego. Ja nawet nie wiem, co to jest.
1: Bo jak się siedzi, proszę pani, na kamieniu, można dostać wilka. I tutaj jest ten właśnie kłopot, bo my, proszę pani, jak z tym węglem 2 lata temu były te problemy i rok temu, nakupiliśmy go więcej. Przechowujemy, proszę pani, w tych pomieszczeniach po kołdrach, tak?
2: A co to znaczy? A gdzie pani chowa ten węgiel? W pokoju? Będzie?
1: Już pani mówię, jak ma pani łóżko, tam się łóżko rozsuwa, proszę pani, żeby dać pościel. Pościeli pani nie będzie tam chowała, bo już będzie na łóżku. Za to my korzystamy z tego i ten nadmiar węgla, który mamy, proszę pani, tam składujemy.
2: W pokoju, w którym ja będę mieszkać, jakiś węgiel składujecie?
1: Przepraszam, dlatego też zapytałam, proszę pani, o tego wilka. Jeśli pani przechodziła, jeśli pani była szczepiona lub też normalnie chorowała, to nie ma problemu, proszę pani, z tym. Drugiego wilka pani nie złapie. Ale jeśli...
2: ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś u mnie w pokoju pod łóżkiem jakiś węgiel
1: leżał.
2: Proszę
1: pani, to od 2 lat mamy z tymi problemami.
2: Ale ja nie wyrażam zgody, proszę panią.
1: Przepraszam, momencik. Czy może pani do przyjazdu pójść i zaszczepić się na wilka?
2: Nigdzie się nie będę, proszę panią, nikt mnie nie będzie mówił, na co ja mam się szczepić. Nie będę się szczepić jakiegoś tam wilka, bo wy węgiel składacie pod moim tym. Przepraszam bardzo.
1: To inaczej, to ja pani zalecę, bo inni biorą na przykład termofory, niech pani weźmie, sprawa załatwiona.
2: Przepraszam panią bardzo, mnie to nie interesuje. Ja dostałam sanatorium. Jeżeli już, to się odwołam do ZUS-u, że jest taka akcja i ja...
1: To ja proszę pani do salowej, teraz panią łączę. Pani Kajo!
3: Cześć mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Ale numer...
0: Losy wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Wracamy do roku 1978 i to właśnie wtedy cały świat usłyszał o Karolu Wojtyle, arcybiskupie z Polski, który został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Na świecie trwały też sportowe emocje. W Argentynie odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które wygrali gospodarze turnieju. No a w Polsce to był czas codziennego życia w PRL-u, ale też ogromnych emocji i dumy po wyborze papieża, o którym mówiła cała Polska, no i pół świata przy okazji. Taki był właśnie 1978 rok, ważny, zaskakujący i pełen historii, które pamięta się do dzisiaj. No i właśnie, tu powstaje Wielka Woda Maryli Rodowicz i to jest jeden z takich numerów, który od razu budzi emocje i zostaje na bardzo długo w pamięci. Piosenka powstała pod koniec lat 80. i opowiada o sile żywiołu, ale też w bardziej metaforyczny sposób o trudnych momentach w życiu, kiedy wszystko wymyka nam się spod kontroli. No, każdy takie momenty ma. Dzięki charakterystycznemu brzmieniu i mocnemu wykonaniu Maryli Rodowicz, piosenka szybko stała się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych nagrań. Więc zapraszam już teraz na chwilkę z Wielką Wodą Maryli Rodowicz.

0: dobrze, nie? BRO i Wychowany w Polsce to jest bardzo dobry hit, no i taki bardzo polski, bym nawet powiedziała. I jeżeli wam wpadł w ucho, to zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i głosujemy, drodzy państwo, dlatego że w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zdończyka notowanie Gorącej Polskiej 20. I wasze głosy naprawdę mają moc, no i BRO i numer Wychowany w Polsce może znaleźć się na szczycie, ale to wszystko zależy od was, więc sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. Wiecie co, wiecie gdzie, wiecie jak, więcej nie muszę mówić.
1: SK2. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
11: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Za chwilkę godzina 13 to była Kaja i jej przebój na językach. Po 13 muzycznie na start formacja Nieżywych Schabów. No i ktoś, kto już się nie może doczekać, już się tu kręci, już zagląda, no to oczywiście Kamil Kowalski, który za chwilkę przejmuje mikrofon i zostaje z wami. No, w Dzień Borsuka Kamil Borsucze piosenki na pewno będzie puszczał, także bądźcie, no bo coś czuję, że będzie się tutaj działo. Antonina Van Dessel, wysyłam wam wtorkowe buziaki, pa!
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta Vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj! Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie.
20: Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
27: Po południu w Łodzi z przejaśnieniami, bez opadów deszczu. W nocy mogą pojawiać się mgły, jutro nad ranem też mają nam towarzyszyć, więc trzeba będzie zachować czujność. Natomiast środa ma być też ze słońcem. A takie temperatury w granicach do 21 stopni, one utrzymają się do czwartku włącznie. W piątek przyjdzie ochłodzenie, no i już 13 kresek. Kierowcy, przypominam o zmianach, nieprzejezdne skrzyżowanie Pomorska-Kilińskiego.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
28: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. PiS oburzony akcją śledczych. Koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, a menadżerów zatrzymało ABW. Usłyszeli już zarzuty. Z mównicy sejmowej bronił ich dzisiaj poseł PiSu Przemysław Czarnek.
29: W czasach największego kryzysu paliwowego obniżali marże na rafinerii po to, żeby Polacy płacili najniższe w historii ceny paliw.
28: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni z kolei decyzję na prokuraturę.
0: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
28: A przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Tragiczny wypadek w podwarszawskim Piastowie. 20-letnia ofiara jest w śpiączce. Do wypadku doszło w niedzielę po północy. Kierowca sportowego auta potrącił młodą kobietę i odjechał z miejsca zdarzenia.
1: Pierwsza wymagała pomocy natychmiastowej, medycznej, a że nie było sprawcy, tutaj dyżurny skierował na miejsce wszystkie patrole, ogłoszono alarm. Celem było ustalenie, kto faktycznie jest sprawcą.
28: Mówi nam Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Sprawca został zatrzymany kilka godzin po wypadku. Podróżował wraz z pasażerką, którą również zatrzymano. Dziś kierowca ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Jest dobrze znanym mundurowym, a miał już przeszłość kryminalną. Nobel za badania, które podłożyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem nagrody z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin Francis Halsen.
2: Nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić. I żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
28: Tłumaczy profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii.
3: K2 News Łódź.
27: Andrzej Pingowski, zapraszam. Tragedia na Zgierskiej w Łodzi. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę.
4: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
27: Mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku. Podziemna katedra znowu otwarta. Na łódzkich stokach zwiedzający mogą zobaczyć zabytkowy zbiornik na wodę. W przyszłości obiekt ma być dostępny na stałe.
5: Październik, szósty dzień października. Mamy dzień Borsuka, tutaj mi kalendarz macha, takie święto nietypowe, jak mówiła tutaj Antonina, czyli dzień Borsuka, pracowników Biura Ochrony Rządu. Bor, który to pracownik suka i znalazł. A wiesz, co znalazł?
28: Co takiego?
5: Borowik.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim.
3: Deska 2.
5: W tej godzinie Borowik, Artur Rojek, ale to taki szlachetny ze swoją nowością, że Mira Fiori, Oskar Cyms, Ania Karwan, formacja nieżywych schabów, które grają jak żywe. Przeciętny Kowalski, cześć czołem w SC2.

0: Bo jesteś ty.
1: I są też palmy, jest też słońce. I mamy też październik, w Polsce jesień, ale jesienią warto też wyskoczyć za granicę. Choć w Radiu SK2 gramy tylko polskie hity, to przez aplikację też można nas słuchać. A poza tym taniej, luźniej, bez tłumów. Tak jak zrobiła para prezydencka Karol i Marta Nawrotcy, czytam, polecieli na Filipiny. Na Filipiny jesienią. Bo prezydent też człowiek, czasem trzeba zamienić pałac na palmy.
2: SK2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: nie da się go pomylić z żadnym innym. Charakterystyczny wokal od razu przyciąga uwagę. Beata Kozidrak i Bajm w SC2. To teraz jeszcze czytam. Taka ciekawostka z internetu. Wydarzyło się to niedawno. Zadzwonił na policję, bo żona kazała mu wynieść śmieci. Proszę. 59-latek z okolic Wrześni wezwał policję, bo żona urządziła mu awanturę i kazała posprzątać oraz wynieść śmieci.
1: SK2.
0: Żona zarządziła porządki, to mąż wezwał stróżów porządku.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
15: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
20: 24, 30.
22: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Niektóre podróże zaczynają się od decyzji. Inne od marzenia. Nowy Mitsubishi Outlander PHEV. Napęd na 4 koła. 306 koni mechanicznych. Praktyczny na co dzień, gotowy na każdą podróż. I elektryczna moc, która pozwala ruszyć dalej. Teraz uwaga! Już od 209 999 zł. Mitsubishi Outlander PHEV. Życie jest piękne. Autoryzowany salon sprzedaży Mitsubishi Satel zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
25: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałem.
1: SK2.

0: Dawid Podsiadło i trofea w Radiu SK2. Można ten pistolet do tankowania na stacji benzynowej podnosić do góry z radości, jeżeli jest, udało się zatankować do pełna przy obecnych cenach benzyny. A znamy, jakie będą benzynki i ropy. Już jutro te najnowsze, aktualne ceny paliwka punktualnie w newsach SK2 o godzinie 14.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break!
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
6: Bazinga!
4: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
8: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Twoje Audi zasługuje na obsługę bez kompromisów. Już jest nowy autoryzowany serwis Audi Zimne Auto Brzezińska. W serwisie Audi Zimne Auto przy Brzezińskiej 17 w Łodzi łączymy ponad 50 lat doświadczenia z najwyższym standardem autoryzowanego serwisu. Dedykowany sprzęt diagnostyczny, oryginalne części, pełna gwarancja i krótkie terminy realizacji. W Audi Zimne Auto Brzezińska to standard. Umów się na wizytę i zapytaj o atrakcyjne pakiety korzyści przygotowane specjalnie dla twojego Audi. Zapraszamy. Autoryzowany serwis Audi Zimne Auto Brzezińska 17 Łódź.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
18: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Łukasz Bogdan, dzień dobry. Pogodowo w Łodzi fantastycznie. Duża ilość słońca, dużo błękitnego nieba i tak będzie przynajmniej do czwartku. Na termometrach w okolicach do 20 stopni. Wieczorem i w nocy maksymalnie do 10. Niestety jest też ostrzeżenie przed naprawdę gęstymi mgłami. Będzie naprawdę trudno, szczególnie w nocy, więc jeśli planujecie podróż, to uważajcie na siebie. Na co na łódzkich drogach? Ciasno na Sienkiewicza, na Tuwima. Omijajcie zachodnią okolicę również Zgierskiej, nie najlepiej też na łódzkiej Dąbrowie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W akcji mundurowi psy tropiące, drony i śmigłowiec. Obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
24: Trwa obława za 49-letnim synem tej kobiety. Może mieć związek ze sprawą. W tych działaniach przewodnicy z psami tropiącymi, drony oraz policyjny śmigłowiec w naszych działaniach.
23: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledcze. Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem zabójstwa. Droższa benzyna, nieco tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliwa na środę. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 89 groszy. To skok o 7 groszy względem dziś. Z kolei litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł i 80 groszy, o 2 grosze mniej. Pakietem CPN interesują się jednak nie tylko kierowcy. Analizuje go obecnie Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w programie obniżkę podatku VAT, która zdaniem komisji nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.
25: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
23: Komentuje minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, minister potwierdził też, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz. Kielce chcą rosnąć, ale sąsiednie gminy mówią nie naszym kosztem. Wójtowie i burmistrzowie 7 samorządów, które sprzeciwiają się pomysłowi, spotkali spotkali się dziś na naradzie. Kieleccy radni przekonują jednak, że większe miasto to mocniejszy potencjał dla wszystkich. Co na to mieszkańcy? Zapytała nasza reporterka Weronika Wawszczyk.
0: Byłyby na pewno jakieś korzyści.
1: Ja jestem przeciwna.
2: Ja wiem, jak w Niewachlów przyłączyli do Kielc. Tam nic nie robią.
6: Tutaj jest gmina tak już dobrze ułożona.
2: Żyje się tutaj dobrze, tak jak jest
8: bardzo
2: teraz?
8: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzi pani, że jest sklepów, jest i apteka, i lekarzów, dwie przychodnie.
20: Mieszkańcy się nie zgodzą jednak. Mam nadzieję, że wójt będzie walczył.
26: Raczej nie powinno do tego dojść.
23: Pomysł wyszedł z kieleckiej Rady Miasta, a konkretnej mapy nowych granic jednak nie ma.
27: SK2 News Łódź.
22: Łukasz Bogdan, zapraszam. W łódzkim ośrodku Tuli Luli na Rok znajdują dom. Mowa o niemowlętach porzucanych przez matki tuż po urodzeniu.
28: Niemowlęta miesiącami mieszkają w szpitalu, a szpital to na pewno nie jest miejsce dla dziecka.
22: Mówi Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz. Z roku na rok w kraju rodzi się mniej dzieci, a jednocześnie więcej porzucanych jest przez matki w szpitalach. A w szpitalu w Bełchatowie usunięto awarię centralnego ogrzewania, mówi Alicja Braun-Fater z bełchatowskiej lecznicy.
29: I nasi pacjenci mają zapewnione odpowiednie warunki.
22: Problemy z ogrzewaniem pojawiły się na początku ubiegłego tygodnia.
30: No to działamy. Dwie godziny, co ja mówię, dwie, trzy minuty prawie po 14:00. Kierowcy w trasie, kurierzy pod kolejnym adresem. Dzieciaki pewnie już myślami są poza szkołą, a w pracy to jest teraz taki najważniejszy moment dnia. Dyskretne liczenie, że jeszcze dwie godzinki, jeszcze godzina 59, jeszcze tylko 2:58. Nie patrzcie na zegarek, kochani, od tego szybciej czas nie leci, ale od... czego?
31: No to gramy.
27: 10 hitów.
31: Najlepszych polskich hitów.
30: Przy polskich hitach na pewno wam szybko ten czas w robocie minie. To jest bardzo proste, prawda, panie Dawidzie? To takie...

0: gryzące gitary i ostre rockowe riffy w Radiu SK2ON, a za chwilę Carla Fernandez, a Agnieszka Chylińska śpiewała Kiedyś powiem sobie dość, czy było warto, czy było warto. No właśnie, czy warto? 68% Polaków, tutaj czytam, pracuje nawet wtedy, gdy źle się czuje. I czy warto? Według opublikowanego raportu Zdrowie, 68% badanych deklaruje pracę mimo choroby lub złego samopoczucia. No właśnie, i czy warto? Dlatego pytam. Bo w Polsce L4 to są 4 L. Lekarz, leki, laptop i lecimy.
1: SK2.

0: I do tego jeszcze adrenalinka, bo wchodzimy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I lądujemy na początku lat 80. Mistrz tekściarz Jacek Cygan ma kasetę z linią melodyczną, odsłuchuje, słucha i tak myśli, drapie się po głowie. Jakie słowa napisać do tej melodii? I pisze piosenkę na początku o chorym chłopcu, którą ma zaśpiewać Grażyna Łobaszewska. Ta jednak przeczytała i powiedziała, że nie za bardzo. Ona nie chce śpiewać piosenki z takim przesłaniem. Poprosiła Jacka Cygana, by może jeszcze od nowa, jeszcze raz słowa jej napisał. To był w ogóle pierwszy przypadek. Jacek zrobił ogromne oczy, bo nigdy nie spotkał się z taką sytuacją, żeby ktoś powiedział mu nie. No ale dla Grażyny Łobaszewskiej praktycznie od początku wszystkie słowa nakreślił na kartce i powstał piękny tekst z głębokim przesłaniem, który Grażyna Łobaszewska zaśpiewała na festiwalu w Opolu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzyczne babie lato. Czas nas uczy pogody.

0: Oliwka i nowość w ST2 jest tak dobra jak polski obiad. A właśnie, na takie głosujecie na sk2.pl. Nie zrobiliście jeszcze tego? To zagłosujcie. Przez cały październik zapraszamy Was do plebiscytu na najlepszy polski obiad w ST2. A finałem? Wow, wspólna uczta na Stadionie Narodowym. Chcecie się dosiąść? sk2.pl. Tutaj wybierzcie ulubione polskie danie. Napiszcie, dlaczego właśnie z Wami powinniśmy go spróbować. Czeka też nocleg w hotelu, 500 kieszonkowego. Norbert, Judyta, Dorota, Aneta, oni z osobami towarzyszącymi już zasiedli przy naszym stole, a ten robi się coraz dłuższy, apetyt coraz większy.
1: SK2.
0: Jeszcze chwila i zamiast listy zwycięzców będziemy potrzebowali planu stołów jak na weselu. SK2.pl. Częstujcie się.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Skarb ziemi w EC1 Łódź. Minerały i geologia Minecraft z darmowymi grami i warsztatami. Biżuteria i rękodzieło. Dinozaur zaklęty w Agacie. Profesor Żaba z wykładem o Kilimandżaro. Bilety VIP plus voucher do EC1. Już w ten weekend. Festiwal minerałów i biżuterii Skarb ziemi w EC1 Łódź.
7: Zanim powiesz, Pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy. Potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandru Walutskiego. Tylko un quattro i kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl, zjazd trasy S14.
14: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
14: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: to będzie ostatnia reklama.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: that.
1: O tej porze właśnie taka chwila relaksu przy delikatnych szarpnięciach gitary jak u Stanisława Sojki również nam się należy. Tym bardziej, że za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy, między innymi będzie głośno o niewybuchach.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
20: We were on a break!
19: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
21: Bazinga!
19: A teraz kończymy 20 lat.
22: Why God, why?
19: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
23: Crazy.
19: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
24: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
25: Poznań, płatność zakończona.
26: Kraków, ruszamy dalej.
27: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
28: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
29: To będzie ostatnia reklama.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: No to wyjedźmy na Łódzkie ulice. Niestety czekamy m.in. na Gdańskiej, na Żeromskiego. Trasa WZ z każdą chwilą aut przybywa. Nie najlepiej na Wróblewskiego, w okolicach Krzemienieckiej, Wyszyńskiego, Retkińska też raczej omijajcie. Ścisłe centrum Łodzi, Sienkiewicza, Tuwima, tu chwil dłużej też niestety, ale poczekamy. Na szczęście dużo słońca do czwartku, na termometrach w ciągu dnia do 20 stopni, wieczorem i w nocy maksymalnie do 10. Niestety dzisiaj w nocy i nad ranem bardzo gęste mgły. Uważajcie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. To w związku ze śledztwem w sprawie bezpodstawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku.
9: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulacje cenami paliw.
5: Mówił szef resortu sprawiedliwości. Przypomnę, jesienią 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. Wywołało to masowy wykup benzyny i diesla, co doprowadziło do ogromnych braków na stacjach. 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Będziemy organizować tymczasowe rozwiązanie, aby zapewnić opiekę internistyczną, tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
21: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali.
5: Ogień pojawił się w nocy w jednej z sal na 10. piętrze. Ewakuowano 38 osób. Żaden z pacjentów nie ucierpiał. Dwie pielęgniarki obecnie pozostały na obserwacji. Kolejne dwa niewybuchy zneutralizowane. Takie są raporty od służb, które zajmują się wojennymi minami znalezionymi na wodach Zatoki Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu.
23: Zakończyliśmy na dzisiaj pracę nurków minerów przy neutralizacji min w miejscu budowy falochronu dla przyszłego portu kontenerowego w Świnoujściu. Poszło sprawnie, bez zakłóceń.
5: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Jutro o poranku specjaliści będą usuwać ostatni z 5 niewybuchów.
2: SK2 News Łódź.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. Wtargnięcie dwóch zamaskowanych i uzbrojonych osób do starostwa powiatowego w Zgierzu. Na szczęście to były tylko ćwiczenia. Funkcjonariusze opanowali sytuację, a następnie sprawdzili zgłoszenie o możliwym ładunku wybuchowym. W działaniach uczestniczyli policjanci, kontrterroryści i pracownicy starostwa. W Piotrkowie Trybunalskim w Łódzkiem zapowiedziano dodatkowe kontrole placów zabaw. To reakcja na wypadek sprzed kilku dni, gdy sześciolatek włożył dłoń w mechanizm karuzeli.
29: Ze względów właśnie bezpieczeństwa.
4: Mówi Agata Wypych z zarządu dróg utrzymania miasta w Piotrkowie. Dziecko natychmiast trafiło do szpitala, gdzie lekarze przeprowadzili udany zabieg chirurgiczny.
30: Kuba, pytałeś, kiedy wpadnie do studia Eski 2 Dawid Kwiatkowski.
31: Zdarzyło się, to prawda.
30: Powiem ci, że w tej godzinie, tak, i nie będzie sam, bo będzie razem z Kają.
31: O proszę.
30: Będzie tańczył w waszych głośnikach, ale nie tylko oni, również wpadnie Mrozu z braćmi Kacperczyk, a oni mają wszystko. Wszystko, czego chcecie w SC2.
2: 100% polskich hitów.
31: Polskich hitów.
2: SK2.
30: Oczywiście wpadną ze swoimi hitami, największe tylko w SC2 gramy. Ten od Moniki Brodki, miałeś być? No to jak jesteście, Kowalski, witajcie.

ST2 Margaret, prima balerina jak lalka. Lalka, która wraca do mody, czytam. Są nowe trendy tegorocznej jesieni, kochani. Koronki, kamizelki, romantyczne koszule i ubrania wyglądające trochę tak, jakby były odziedziczone po dziadkach. Co ciekawe w ogóle, styliści, wybierając właśnie te jesienne hity, te ubrania, które wyjmujemy z szaf naszych dziadków, kierowali się filmem na podstawie powieści Bolesława Prusa Lalka. SK2. Kobiety tej jesieni ubierają się jak lalki, a my faceci

0: A mówiłem, że wpadnie mrozu z braćmi Kacperczyk?
1: Mówiłeś.
0: O. Gorące newsy. Z dróg ma dla was teraz Jakub Konieczkowicz. Podkręcamy w aucie głośniki. Newsów w SC2 nie słucha się po cichu.
2: Uwaga kierowcy, spore utrudnienia na S8 na Mazowszu. To po wypadku na trasie w rejonie Wyszkowa nad Bugiem. Dwa pasy w kierunku Białegostoku są zablokowane, podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utworzył się tam także kilkukilometrowy korek. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Wyślemy systemy obrony powietrznej Patriot do Polski, przekazał dziś premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę, podkreślił premier Kristersson. Według szwedzkich mediów do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? Zbadają to studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobiorą materiały m.in. z siedzisk, kasowników, gumowych uchwytów i metalowych poręczy.
3: Cały cel tych badań polega na tym, aby potencjalnie zidentyfikować, nazwijmy to, niedoskonałości w higienie ludzi, którzy mogą potencjalnie transmitować te bakterie.
2: Mówi Krzysztof Migas ze Studenckiego Koła Mikrobiologów. Badanie potrwa najbliższe 2 tygodnie.

0: Tak to oni, Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę, tańcz w SC2. Tańczył też z kluczem albo z gwoździem w ręku i to nieźle. Na parkingu Wandal, którego złapali policjanci z Rzeszowa. Gość porysował na parkingach prawie 20 aut.
1: SK2.
0: Zarysował sobie niezłą przyszłość, trzeba przyznać. Lakiernikom zresztą też.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj!

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: 18,47,12.
12: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: świecie polskiej muzyki. Ten hit ma już 5 lat, bo to hymn męskiego grania z 2021 roku, teraz w SC2, i cały czas bardzo dobrze tego się słucha. A już za chwilę sprawdzimy, co w świecie informacji w SC2 o 16.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: 18,47,2.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
13: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Wyjeżdżam na Łódzkie ulice. Niestety dłużej poczekamy na swoją kolej na Sienkiewicza. W okolicach Nawrot, nie najlepiej na Struga, Kościuszki, Wólczańska. W ścisłym centrum miasta niestety duże zamieszanie. Omijajcie również okolice Niciarnianej. Nie najlepiej też na Łódzkiej Dąbrowie i na Łódzkiej Retkini, szczególnie na Retkińskiej. Co z pogodą? Jutro, podobnie jak dzisiaj, z dużą ilością słońca, do 20 stopni, bez opadów deszczu. Niestety wieczorem i w nocy w całej Łodzi regionie gęste mgły.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Jest 16. News Ski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiS. Z nim Romanowski po powrocie do Polski nie zostałby aresztowany. Były wiceminister jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Więcej wie nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja śledczych?
19: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
18: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, poinformował szwedzki premier Ulf Kristersson. Decyzję uzasadnia zagrożeniem ze strony Rosji. System Patriot systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie, a to kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce w Gripen. Zadaniem zarówno kontyngentu maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Mówił premier Szwecji. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Informację potwierdził już szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przesyłka okazała się niegroźna. Zakończono akcję w szpitalu w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego Leżajsk.
1: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
18: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. A dodajmy, to już drugi taki incydent w Nowej Dębie. Podobny list z Niemiec trafił wcześniej do jednostki żandarmerii wojskowej.
4: SK2 News Łódź.
17: Łukasz Bogdan, zapraszam. Znaleźli czas dla każdego fana. Siatkarze z Bełchatowa wzięli udział w przedsezonowej prezentacji zespołu.
10: Zawsze się cieszymy na tą okoliczność. Jest to taki mały symbol początku sezonu.
17: Przyznaje kapitan zespołu Grzegorz Łomacz. Kibice nie zawiedli, a pierwszy mecz 17 października z Gdańskiem. W każdy piątek do końca listopada Zielona Łódź organizuje natomiast bezpłatne treningi biegowe. Start o 18 przy napisie na zdrowie na początku ścieżki tartanowej. Treningi są otwarte dla wszystkich, ze szczególnym nastawieniem na osoby początkujące i średnio zaawansowane. Nie ma zapisów, najważniejsza jest chęć do wspólnego treningu.
12: Wtorek, piękna jest jesień za oknem, no ma na Pomorzu. Trochę może więcej chmur, ale popołudnie nabiera właśnie tutaj kolorów w Radiu SK2. Dorzucamy do niego jeszcze polską muzę, którą znacie, którą lubicie. Zostańcie ze mną. Sanach wpadnie ze swoją nowością, ale cicho, sza.
16: 100% polskich hitów.
12: Jesień brzmi tutaj naprawdę bardzo dobrze. Kamil Bednarek na przykład ma taki jesienny muzyczny talizman.
1: Zapominając

0: Za ten hit Nobel jej się należy. Ewa Farna-Westedwa. Mamy tydzień noblowski. Nobel też dla Artura Jarząbka, bo on zawsze mówi prawdę. A dla naszych piłkarzy?
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: No i po ptokach, drodzy państwo, a miało być tak pięknie. Pamiętacie jeszcze ten genialny mecz i wysokie 6-0 z Rumunią? Wtedy wlała się w nas nadzieja, że i widzieliśmy już biało-czerwonych z powrotem w elitarnej dywizji A Ligi Narodów. Mało tego, Szwedzi zremisowali z Bośnią, więc poniedziałkowy mecz miał dla nas gigantyczną wagę. Graliśmy o wszystko, graliśmy o drugie miejsce w grupie i co? I tradycyjnie egzamin dojrzałości oblany. Efekt betonowe trzecie miejsce w tabeli, do Bośni tracimy 4 punkty, do Szwecji aż 6, a co najgorsze, wypadamy do trzeciego koszyka w losowaniu eliminacji Euro 2028. To oznacza, że w grupie dostaniemy nie jednego, a dwóch silniejszych rywali. Eksperci już wyliczyli, że mniejsze szanse na awans mieliśmy tylko wtedy, gdy kadrę obejmował Adam Nawałka, a wiemy, jak to się skończyło, więc może i tym razem będzie dobrze. Przed nami w listopadzie jeszcze wyjazdy do Rumunii i Szwecja u siebie, ale powiedzmy sobie szczerze, przy obecnej formie naszej reprezentacji potopem to się może i nie skończy, ale grad goli Szwedów jest mocno prawdopodobny.

0: Na chwilę wpadł tutaj Jakub Konieczkowicz i ma dla was w SC2 bardzo ważnych kilka newsów. 16:30.
1: Wybuch gazu w domu w Pełczyskach. To w Świętokrzyskiem. Poparzony mieszkaniec budynku trafił śmigłowcem LPR do szpitala. Dom, w którym doszło do wybuchu, nadaje się do rozbiórki. Strażacy apelują o ostrożność i o sprawdzenie instalacji gazowych. Wciąż bez konkretów, ale temat jest aktualny. Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Odniósł się do tego tematu w czasie rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Amerykański przywódca wskazał przy tym na swoje dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Jutro mecz z Iwą Jowicz. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie. Mecz Polki z Amerykanką zaplanowano na godzinę 7 czasu polskiego. Będzie to pierwsze w karierze bezpośrednie starcie obu tenisistek.
0: SK2. Nie no, o 7 rano to wstaniemy, prawda?
2: No oczywiście.
0: Innej opcji nie może być. Coś czuję, że Iga wygra i potem będzie niezłe party. Już teraz oddział zamknięty w SC2.

0: hit idealny na jesienną randkę. Kuba i Kuba chłopaki. Chłopaki nie płaczą, chłopaki nie płacą. Na taką randkę idealną jesienną, kolorowa prasa pisze, zabrał ostatnio do jednej z sopockich restauracji były poseł, europoseł, swoją partnerkę, studentkę. No i ona zapłaciła, bo fotoreporterzy zauważyli, za rachunek.
1: SK2.
0: Ciężkie jest życie studenta.
1: Reklama.
2: Skarb ziemi w EC1 Łódź. Minerały i geologia Minecraft z darmowymi grami i warsztatami. Biżuteria i rękodzieło. Dinozaur zaklęty w Agacie. Profesor Żaba z wykładem o Kilimandżaro. Bilety VIP plus voucher do EC1. Już w ten weekend. Festiwal minerałów i biżuterii Skarb ziemi w EC1 Łódź.
3: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy. Potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break!
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
6: Bazinga!
4: A teraz kończymy 20 lat.
5: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
7: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
8: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro i kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicina. www.jansander.pl, zjazd trasy S14.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.

0: Budka suflera w Radiu SK 2 i twoje radio. No ej, no to nie jest twoje radio, przyjacielu.
1: To jest nasze radio, to nasze jest wspólne radio, które gra 100% polskich hitów.
0: No, ale nie tylko moje i twoje, również i naszych słuchaczy.
1: No oczywiście, że tak, wspólne radio nasze. I teraz wspólnie się będziemy rozluźniać po pracy.
0: Tylko po polsku, z Łukaszem Zduńczykiem, z którym was oczywiście zostawiam w SC2. W waszym radiu, Kowalski, bawcie się dobrze.
1: To ja mogę jeszcze raz?
0: No.
1: To ja, twoje radio, dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Twoje Audi zasługuje na obsługę bez kompromisów. Już jest nowy autoryzowany serwis Audi Zimne Auto Brzezińska. W serwisie Audi Zimne Auto przy Brzezińskiej 17 w Łodzi łączymy ponad 50 lat doświadczenia z najwyższym standardem autoryzowanego serwisu. Dedykowany sprzęt diagnostyczny, oryginalne części, pełna gwarancja i krótkie terminy realizacji. W Audi Zimne Auto Brzezińska to standard. Umów się na wizytę i zapytaj o atrakcyjne pakiety korzyści przygotowane specjalnie dla twojego Audi. Zapraszamy. Autoryzowany serwis Audi Zimne Auto Brzezińska 17 Łódź.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Niektóre podróże zaczynają się od decyzji, inne od marzenia. Nowy Mitsubishi Outlander PHEV. Napęd na 4 koła, 306 koni mechanicznych. Praktyczny na co dzień, gotowy na każdą podróż. I elektryczna moc, która pozwala ruszyć dalej. Teraz uwaga, już od 209 999 zł. Mitsubishi Outlander PHEV. Życie jest piękne. Autoryzowany salon sprzedaży Mitsubishi Satel zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: No niestety łatwo nie jest na łódzkich drogach, szczególnie na skrzyżowaniu Marszałków. Omijajcie Żeromskiego, okolice trasy WZ, Piłsudskiego w okolicach Przędzalnianej, nie najlepiej też na samej Niciarnianej. Tu stracimy troszkę więcej czasu. Na szczęście pogoda w Łodzi dopisuje. Do czwartku piękna, słoneczna aura bez opadów deszczu. W najcieplejszym momencie w okolicach nawet do 20 stopni. Tak ma być do czwartku. Ochłodzenie dopiero od piątku. Niestety dziś w nocy w Łodzi gęste mgły, więc warunki do jazdy trudne.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. Zatrzymany to syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Obława trwała kilka godzin. W akcję zaangażowanych było kilkuset policjantów, psy tropiące, a także drony i policyjny śmigłowiec. 49-latek trafi teraz do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są wstępne ustalenia?
2: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
16: Pomyłka, błąd ludzki.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
20: Tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
2: A właśnie na braki kadrowe i niskie wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po kontroli poselskiej zwracali uwagę m.in. politycy Rozwoju Plus i PiSu.
19: Podejrzany pakunek i akcja służb w Świętokrzyskiem. Przesyłkę znaleziono w skrzynce.

Jugopolis i Paweł Kukiz w Radiu SK2. No miasto budzi się o tej porze, bo dopiero po pracy człowiek nabiera chęci do życia. A w Radiu SK2 gra z wam 100% polskich hitów. Ojeju, a co tacy smutni? A co im się stało? Słuchajcie, właśnie oglądam zdjęcia naszych piłkarzy, którzy wrócili dzisiaj do Warszawy po pasjonującym starciu z Bośnią i Hercegowiną, które przegraliśmy, przypominam, 0-1. No i teraz patrzę na zdjęcia biało-czerwonych, no i słuchajcie, każdy smutny. Tam się nikt nie uśmiecha, każdy ma grobową minę. Ja to się w sumie im nie dziwię, prawda? No bo każdy jest smutny, jak wraca z wakacji, prawda? A może się pokłócili? Wiecie, jak to jest, jak się ze znajomymi gdzieś wyjeżdża, prawda? Każdy wstaje o innej porze, każdy chce zwiedzać co innego i trudno wracać w dobrym humorze. Ale spokojnie, teraz już się wszyscy możemy uśmiechnąć, bo mamy ponad miesiąc przerwy od piłkarskiej reprezentacji Polski, także teraz humor będzie dobry. A w Radiu SK2 gra Urszula, która dodaje energii. Zero!

0: I taka łagodna gitarka. Na 23 minuty przed godziną 18 wracamy razem do domu. Lady Punk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. A tymczasem, słuchajcie, sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być przełom w kupowaniu ubrań, bo od teraz istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Słuchajcie, możemy poprosić chat GPT, żeby wygenerował nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy ocenić, czy to ubranie pasuje do naszej sylwetki. Nie no, słuchajcie, ja kibicuję temu rozwiązaniu, bo być może kiedyś nadejdą takie nowoczesne czasy, że my faceci będziemy potrafili kupić sobie ubrania bez doradztwa naszej drugiej połówki w przymierzalni. A z drugiej strony, od teraz to kobieta może chata GPT poprosić i spytać, jak ładnie w tym wyglądam, bo wtedy jest mniejsze ryzyko, że nam się po głowie dostanie, bo to jest zawsze ciężka odpowiedź, prawda? Ale ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Czy taki chat GPT będzie potrafił powiedzieć na przykład, tak, możesz brać te buty, jest z tyłu miejsce na palec. SK2. A teraz zostańcie z SK2, bo będzie instrukcja, jak załatwić sobie darmowe wejście do loży VIP na PGE Narodowym i dobre jedzenie.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Psał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Dużo dobrego.
16: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: co my tu robimy, jak ten czas szybko leci. Już prawie dojechaliśmy do godziny 18, to Lanbery w Radiu SK2. No bardzo szybko ten czas leci, bo jeszcze 18 nie ma, tu już nam się ciemno robi, słuchajcie. Ale jesienne wieczory też są przyjemne, także zostańcie z SK2. Ja nam do długiego jesiennego wieczoru będę grał 100% polskich hitów.
1: Reklama.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: To będzie ostatnia.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Główny bohater afery w szpitalu południowym Dawid K. został przesłuchany w prokuraturze. To ustalenia naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Z naszych ustaleń wynika, że Dawid K. usłyszał zarzuty, a po przesłuchaniu został zwolniony. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-letni mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 73-latki w miejscowości Zagórza jest w rękach policji. Został zatrzymany po kilkugodzinnej zmasowanej akcji służb.
3: To jest bardzo ciężki teren. Policjanci przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż.
2: Relacjonuje Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji. W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce i psy tropiące. Przed nami kolejne spotkania w Lidze Narodów. Dziś o 20.45. Dwa mecze Hiszpanii z Chorwacją oraz Anglii z Czechami.
4: Jej, jak to dobrze, że już Polacy nie grają. Będziemy mieli spokojny, przyjemny wieczór. Słuchajcie, to jest świetna informacja. No i z Eską 2 się odświeżycie, bo ja mam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Już minuta po 18:00. Odpocznijmy razem. Łukasz Zduńczyk, cześć. 100.

0: Jugopolis i Maciej Maleńczuk w Radiu SK2. 11 minut po godzinie 18. Wieczorami gram wam bardzo dużo nowości prosto z waszej listy hitów, czyli gorącej polskiej dwudziestki. No i teraz wschodząca gwiazda polskiej muzyki, jakby nie patrzeć, to Max Stachasiuk, który się rozkręca, wydaje nowe numery i ostatnio wypuścił Ćmę. Jak mówi, to jest opowieść o bardzo dziwnej relacji.
1: Taka delikatnie obsesyjna relacja, w której jedna osoba jest zainteresowana drugą zdecydowanie bardziej niż na odwrót.
0: No i słuchajcie, Max idzie do przodu, pochwalił się, że niebawem startuje jego pierwsza biletowana trasa koncertowa. Pojutrze już zagra w Lublinie i to będzie koncert darmowy, a potem w Świeciu, Chojnicach, Warszawie i Gdańsku. Szczegóły w jego mediach społecznościowych. No to teraz uważajcie, zgaście światła, bo tutaj leci Ćma. To jest SK2 i 100% polskich hitów. Jeżeli takie nowości jak ta wam się podobają, no to wpadajcie na sk2.pl i dawajcie im plusiki. Max Stachasiuk już teraz.

0: mi jak nazwa jakiegoś ciasta. A wiem, bo mi się z malinową chmurką skojarzyło. Słuchajcie, deser na pewno będzie w loży VIP na PGE Narodowym. Już 7 listopada zabieramy Was na najbardziej polski obiad. Zgłaszajcie się i to za darmo na sk2.pl w zakładce konkursy. Tam wybieracie Waszą ulubioną zupę, polską oczywiście, i ulubione danie główne i przekonujecie, dlaczego to Wy zasługujecie, żeby siąść razem z nami i zjeść jak VIP. Mamy dla Was 500 kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie, no i udział w najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym w Warszawie w loży VIP. Jeżeli chcecie, no to zgłaszajcie się. Razem z nami będziecie oczywiście Wy, ekipa Radia SK2 i znana ekspertka kulinarna Daria Ładocha, która też u nas ostatnio prowadzi program. Możecie jej słuchać w każdą sobotę po 11.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Skarb ziemi w EC1 Łódź. Minerały i geologia Minecraft z darmowymi grami i warsztatami. Biżuteria i rękodzieło. Dinozaur zaklęty w Agacie. Profesor Żaba z wykładem o Kilimandżaro. Bilety VIP plus voucher do EC1. Już w ten weekend. Festiwal minerałów i biżuterii Skarb ziemi w EC1 Łódź.
2: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy. Potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną.
3: Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italii, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro di quadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl, zjazd trasy S14.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: I po reklamie.

Grzegorz Chyży w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a teraz mam dla was nowość, do powstania której przyczyniło się wieczorne wyjście z kupla na miasto. Bowska i po prostu Kajtek. Słuchajcie, wszystko zaczęło się od tego, że Bowska zalajkowała post na Instagramie Kajtka, a Kajtek jej odpisał o 1 w nocy, słuchajcie, jak był z kumplami na mieście. Nie pytamy, co go zainspirowało do tego, żeby nagle Bowskiej odpisać i zaproponować wspólny numer, ale bardzo dobrze wyszło, bo nagrali kawałek o życiu dwóch osób na małej przestrzeni na 30 metrach kwadratowych. Numer bardzo dobrze nakręcający. Jeżeli wstaliście lewą nogą, to przynajmniej jest szansa, że się prawą położycie. Bowska i po prostu Kajtek w SC2. Not

0: Bime w Radiu SK2. No i słuchajcie, mamy świetną sportową informację z ostatniej chwili. Polscy piłkarze awansowali na Euro 2027. Chodzi o naszą reprezentację do lat 21, która już oficjalnie jest pewna gry na Mistrzostwach Europy. Z drugiego miejsca w grupie wychodzimy. A to dlatego, że do ostatniej chwili czekaliśmy na wynik meczu Niemcy-Grecja. I dzięki temu, że nasi sąsiedzi wygrali, to Polacy są już pewni awansu. Także gratulujemy kadrze Jerzego Brzęczka. Słuchajcie, skoro są tacy dobrzy, to może warto z nimi zagadać, czy by nie chcieli sobie troszeczkę ze starszymi pokopać, może by ich czegoś nauczyli.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadchodzi najbardziej wyczekiwana premiera roku. Dni otwarte nowego etapu bestsellerowej inwestycji Zenit 2C. Przyjdź 10 i 11 października między 10 a 16 i poznaj jako pierwszy najnowszą pulę mieszkań. Zobacz też na żywo ostatnie wolne mieszkania z odbiorem w grudniu, a do tego jesienna atmosfera i sezonowe smaki. Salon sprzedaży Zenit, ulica Chmielowskiego. Do zobaczenia w weekend.
1: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Dzisiaj w nocy, ostrzegam, fani piłki nożnej będą płakać. O pierwszej, pożegnanie Leo Messiego w reprezentacji Argentyny. Także dziewczyny, jeżeli w środku nocy zdarzy wam się wstać do toalety, to wtedy możecie zobaczyć waszego faceta z bardzo spoconymi oczami. No ale w końcu, słuchajcie, ważny moment. Kończy się pewna epoka. Legenda piłki nożnej przechodzi na reprezentacyjną emeryturę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie?

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Łukasz Bogdan, witajcie. Koreańska fala zalewa Łódź. Trwa druga edycja festiwalu Łódź Book Live, poświęconego kulturze i literaturze Korei Południowej.
14: Wydaje nam się, że w Polsce coraz więcej osób tańczy K-pop, czyta książki koreańskich pisarzy, jada kuchnię koreańską, czy też ćwiczy taekwondo.
13: Mówi Magda Melnek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Do 16 października w ponad 30 filiach biblioteki zaplanowano spotkania, warsztaty i pokazy filmowe.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
15: Magazyn muzyczny.
16: Kto przychodzi do tego studia, jest witany z przyjemnością, ale tacy goście z przyjemnością ogromną. Ania Wyszkuni, bardzo mi miło, cześć.
17: Bardzo mi miło, dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
16: Czas płynie, ale nie widać tego po tobie, świetnie wyglądasz.
17: Dziękuję.
16: W ręku trzymam płytę, na której postanowiłaś zatrzymać czas. 10, płyta poświęcona ikonie polskiego rocka Markowi Jackowskiemu.
17: Zgadza się, mój osobisty hołd w stronę tego wspaniałego artysty. Genialny kompozytor, którego kompozycje przetrwały próbę czasu, są nadal aktualne. Ja przefiltrowałam je przez moją wrażliwość oczywiście, bo chciałam nadać tym piosenkom moją tożsamość. Chciałam, żeby to nie było odtworzenie czegoś, co wszyscy znają. Nie chciałam niczego kopiować, z niczym się ścigać. Chciałam znaleźć siebie w tych utworach i uczcić pamięć mojego przyjaciela, no i legendy polskiego rocka. Mhm.
16: Się ściemnia. Od tego utworu zaczynamy muzyczną przygodę na tej płycie. To teraz bez ściemy. Marek Jackowski był jednym z najważniejszych artystów, z którym miałaś przyjemność współpracować.
17: Zgadza się.
16: Tak, okładka płyty zdradza, że w tych dwoje, których widać na tej okładce, królują pastelowe kolory muzyczne.
17: Pastelowe kolory, jak to ładnie powiedziałeś. Wiesz co, myślę, że króluje jakiś taki wewnętrzny spokój. Marek miał w sobie bardzo dużo spokoju, z ogromnym szacunkiem podchodził do drugiego człowieka. Ja ten szacunek czułam w naszej współpracy. Ten dystans, który wydawało mi się, że między nami może być, jako że on był legendą, a ja artystką, która była mimo wszystko czasowo przynajmniej, na początku swojej drogi. Ja byłam na scenie, jak my się poznaliśmy, raptem 13 lat. No Marka doświadczenie było dużo, dużo większe. Marek ten dystans natychmiast skrócił i narodziło się między nami partnerstwo w tej przestrzeni twórczej. To bardzo, bardzo sobie ceniłam, to bardzo mocno pamiętam. No i z takim też podejściem chciałam stworzyć ten album 10. I tajemnie.

0: szare miraże. Kobiety o wiek się nie pyta, ale ciekawostka.
1: Ja nie mam z tym problemu, jakbyś chciał zapytać.
0: Słuchaj, nie. Można to zrobić w bardzo kulturalny, muzyczny sposób. Singiel promujący drugą płytę Mamamoo, Szare miraże, jest w twoim wieku. I to nie jest Fata Morgana.
1: No patrz. Wiesz co, ja się cieszę, że długo dojrzewałam do tej płyty, że ta płyta ukazała się dopiero teraz, bo uważam, że żeby znaleźć siebie w tych utworach i zaprezentować je z odwagą w nowy sposób, do tego po prostu trzeba dojrzeć. Do tego trzeba pewności, świadomości. Ja czuję, że to jest dla mnie dobry moment. Nie boję się tego wieku. Uważam, że jestem w najlepszym momencie. Jestem w najlepszym momencie mojego życia. Zdecydowanie tak. Po 40 jest naprawdę super, dziewczyny.
0: Człowiek wie, co jest dobre, a co złe. Człowiek po 40 ma trochę albo najwięcej z lwa.
1: Ma więcej doświadczenia życiowego, mniej rzeczy go zaskakuje, nie boi się życia. No a ja dodatkowo jeszcze mam już zdecydowanie samodzielne dzieciaki, które doskonale sobie radzą, więc mogę trochę poszaleć w życiu.

0: przesłuchałem całutką płytę Lucio La, muszę się przyznać, mistrzostwo dla mnie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Naprawdę, elektronika tutaj robi swoje. Jak słucham tego utworu, to wyobrażam sobie pulsacyjne okręgi na tafli wody, do której wrzuci się kamyk.
1: O.
0: Nie wiem, czy sobie to może dobrze wyobraziłaś, czy dobrze to akurat
1: Ale wiesz, co jest piękne? Że ten utwór budzi w tobie jakiekolwiek obrazy. On maluje coś w twojej głowie. To jest bardzo wyjątkowe dla mnie. Ja uwielbiam Luciole, zresztą nie bez powodu wybrałam właśnie ten utwór na pierwszego singla z tego albumu. Ja po prostu od pierwszego momentu, kiedy zaczęliśmy pracę nad tym utworem, czułam, że idziemy w dobrą stronę. Miałam taką pewność, że to jest wyjątkowe.
0: Jak długo trwa proces, albo jak długo trwał proces tak zwanego przygotowywania się do tej decyzji, że okej, mogę wchodzić do studia, jestem gotowa?
1: Sama praca nad albumem trwała bardzo krótko, poszła bardzo sprawnie, ale przymierzanie się do tego, analizowanie, czy jestem już gotowa, zabrało mi tak naprawdę kilka lat, bo ja wiedziałam już, kiedy Marek zmarł niespodziewanie 10 lat temu, że przyjdzie taki moment, kiedy ja będę chciała sięgnąć po ten repertuar, przypomnieć, jak wiele dla polskiego rocka zrobił Marek Jackowski, no ale z taką myślą bujałam się z różnych powodów jeszcze przez 10 lat, zanim weszłam do studia, żeby to nagrać.

0: Plastic on the Glass. Klimat takiego nowojorskiego klubu, rok 84.
1: A to nie jesteś pierwszy,
0: nie jestem pierwszy,
1: mówi.
0: Tak, właśnie. Wiesz, zadymiona sala, szemrane typy. Nie wiem, kto wpadł na genialny pomysł, aby połączyć blues, soul i rock and roll.
1: To był proces naturalny, mam wspaniałych muzyków. Towarzyszą mi na scenie, to są moi przyjaciele.
0: Wszystkie
1: utalentowani.
0: Aranżacje są cudowne, ale...
1: I tak wszechstronni. Wiesz, po prostu pracujesz i z każdej strony atakują cię pomysły. Wszystkie zbieramy je na samym środku sali i dochodzimy do jakiegoś clue, wiesz, jesteśmy u celu. Ta płyta powstała naprawdę i ma taką formę, a nie inną, dzięki temu, że mam taki, a nie inny zespół. Bardzo dziękuję moim kolegom, na których mogę liczyć tutaj w tej kwestii.

0: życiu trzeba wolnym być. Czym dla Ani Wyszkoń jest wolność?
1: Wolność jest życiem. I życie powinno być wolnością. To jest jeden z moich ulubionych utworów, głównie ze względu na tekst. Taka, wiesz, historia napisana codziennym, prostym słowem. I to hasło, w życiu trzeba zawsze wolnym być. Tak często o tym zapominamy, tak często nakładamy na siebie presję, robimy coś, czego nie chcemy. Nie musimy. To tak naprawdę wszystko jest w naszych głowach. Ta piosenka bardzo mocno mi o tym przypomina. Mm-hmm.
0: Wolnością nie jest zniewolenie przez nałogi. A czy Ania Wyszkoń ma jakieś nałogi? Mogą to być dobre przyzwyczajenia.
1: Moim nałogiem jest muzyka. Moim nałogiem jest miłość.
0: Oprócz muzyki. Mm-hmm.
1: I moim nałogiem z takich codziennych, banalnych spraw jest kawa.
0: Czekolada.
1: Która zresztą to stoi, tak. No można to też połączyć. Czekolada, kawa z czekoladą po prostu najlepsza, no.

0: Zdradzę tobie, za co kocham ten numer. Oprócz, bo on ma w sobie duszę, wiesz? Jest prawdziwy, bo kiedy śpiewasz Kiedy sobie wspominam, to naprawdę zaczynasz wspominać i wiesz, że wtedy czuję się jakoś naprawdę dziwnie? Bo wspominam stare, dobre czasy. Taka usprawiedliwiona tęsknota za przeszłością jest w tym kawałku.
1: No Marek miał
0: lubisz
1: ten dar.
0: Wspominać? Żyjesz tymi wspomnieniami?
1: Ja często? Nie żyję wspomnieniami. Okay. Ja lubię czasem taką podróż sentymentalną odbyć, ale nie należy do osób, które siadają na kanapie i rozpamiętują i myślą
0: na
1: o tym,
0: sofie.
1: Jak to było jak to było cudowne. Raczej jestem z tych, którzy patrzą przed siebie, lubią działać, lubią wyzwania. Ja sobie takie kolejne cele stawiam i wizualizuję sobie zawsze sukcesy. To po prostu u mnie działa bardzo dobrze. Nie jestem, wiesz, jakaś bardzo sentymentalna i podobnie było z tą płytą. Oczywiście teraz, kiedy wspominam Marka, kiedy w ogóle pracowałam nad tym materiałem, wspominałam sobie ten czas, kiedy te piosenki były takie bardzo aktualne, królowały na listach przebojów, ale to służyło temu, żeby stworzyć ten projekt, a nie temu, żeby powiedzieć sobie, że wtedy było pięknie, a teraz jest jakoś inaczej czy dziwnie.
0: Wiele rzeczy się zmienia. Raz się zmieniają rzeczy na lepsze.
1: A i tak dochodzimy do tego, że oprócz błękitnego nieba w życiu...
0: Niektóre rzeczy zmieniają się na lepsze, niektóre na gorsze, ale niebo zawsze jest to samo.
1: Tak, nic nam dzisiaj nie potrzeba.
0: Tak, i nie trzeba robić w ogóle hałasu, tyle hałasu, a tu taki nieład klasycznych harmonii dźwięków widzę w tym numerze.
1: Mm-hmm.
0: Nie? Jest głośno, jest
1: szybko. To jest numer, którym bardzo się pobawiliśmy. Ja również tutaj odważyłam się pobawić trochę bardziej z interpretacją, więcej jakoś bardziej zaszaleć.
0: No bo to taki twój styl, czy bardziej wolisz ciszę pośród czterech ścian?
1: Ale trudne pytanie mi teraz zadałeś.
0: No.
1: Ja lubię, bardzo lubię mieć długie koncerty. Moje koncerty trwają 2 godziny i ja wtedy mogę zaprezentować cały wachlarz moich osobowości. Kobieta zmienną jest.
0: Ekstrawertyk.
1: Potrafi
0: introwertyk.
1: Się zmienić z minuty na minutę.
0: Mm-hmm.
1: Ja uwielbiam drapieżną energię na koncertach, ale lubię też pokazać się od tej strony takiej bardzo eterycznej, delikatnej. To też jest w porządku. No, jestem kobietą.

0: lubisz tańczyć tango?
1: Lubię tańczyć tango.
0: Potrafisz tańczyć?
1: Tańczyłam w jednym z programów telewizyjnych tango i to tango wspominam najlepiej.
0: Bo w tej wersji, na tej płycie, to taka delikatna wersja, jakbym słyszał El Tango de Rexen z filmu Moulin Rouge.
1: Ależ ile tam jest seksapilu. Ja nie wiem, czy słuchacze też to będą tak czuli, ale kiedy my zaczynamy to grać, ja zaczynam to śpiewać, po prostu przenoszę się w taką przestrzeń bardzo intymną. Bardzo.
0: Jest gorąco.
1: Nie idźmy w to dalej.
0: Nie, bo tak naprawdę na tej płycie musiałaś zmierzyć się z wieloma rzeczami. Oprócz twórczości Marka Jackowskiego musiałaś zmierzyć się przecież również z talentem Kory.
1: Tak, dokładnie tak. I z legendą. I ja miałam świadomość tego, jak bardzo ryzykowny jest to projekt. I wiem, że ludzie będą mnie porównywać i będą szukać, może nawet nie tyle będą szukać porównań, co będą dziubać w tym i jedni powiedzą, że fajnie, że odświeżyłam te utwory, inni powiedzą, że absolutnie nie powinnam po nie sięgać, bo to świętość. Ja rozumiem i jedną, i drugą stronę. Dlatego bardzo mocno podkreślam, że jest to mój osobisty hołd. To jest bardzo dla mnie ważny projekt, który poświęcam mojemu przyjacielowi. Bo uważam, że Marek przez długi czas stał w cieniu Kory. I on tam się doskonale czuł. I mimo, że był na drugim planie, zawsze był zauważalny. Ale ja dla samej siebie, dla fanów Manamu i dla fanów Marka i dla moich słuchaczy chcę po prostu powiedzieć głośno o tym, że Marek współtworzył ten zespół i był na równi z Korą. Gdyby nie Marek, nie byłoby tego zespołu. To on założył tę grupę.
0: Nawet moglibyśmy stwierdzić chyba razem, że był taką wodą na młyn.
1: Tak, no poniekąd odkrył Korę, no bo to przecież on ją zaprosił do zespołu Manam. Więc nie chciałabym po prostu, żeby o nim zapominano, kiedy są prezentowane kolejne koncerty poświęcone Korze. A było kilka takich momentów, kiedy miałam poczucie, że Marek został niesłusznie pominięty. To mnie bardzo denerwowało. Dlatego postanowiłam po prostu...
0: Czy żalił ci się kiedyś z tego powodu? Rozmawialiście na ten temat?
1: Marek
0: był tak
1: nigdy.
0: Skromnym człowiekiem i tak skrytym może w sobie, że o takich rzeczach nigdy nie mówił.
1: Marek był po prostu skromny, cenił to, co ma, nie grzebał, wiesz, nie szukał tego, czego mu brak w życiu.
0: Poklasku i rozgłosu.
1: To na pewno
0: on
1: nie.
0: On był świadomy swojego talentu i twórczości.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Świadomość jest ważna jednak w muzyce.
1: I brak kompleksów. Hmm. Marek nie miał kompleksów, zresztą nie musiał ich mieć. Stworzył cały pociąg polskich przebojów.

0: Zapytaj mnie o to, kochany. Ja zapytam. Marek skomponował ponad 100 piosenek. Dlaczego 10?
1: Ta dziesiątka jest oczywiście symboliczna. Tak. 10 lat od śmierci Marka. Mhm. 10 utworów na tym albumie.
0: Ale dlaczego wybór akurat padł na te? Analiza
1: bardzo
0: tego,
1: trudno
0: który
1: powiedzieć.
0: Wybrać kawałek długo też trwała?
1: Bardzo trudno powiedzieć, to wiesz, w kilku słowach, bo to był oczywiście proces. Były takie utwory, które niepodważalnie musiały znaleźć na tej płycie.
0: Każdy jest hitem, prawda?
1: Tak, ja bardzo chciałam na tym albumie podkreślić to, że to jest projekt poświęcony Markowi Jackowskiemu, dlatego sięgnęłam po Manam, ale sięgnęłam też po jego sztandarowe hity, takie jak Oprócz Błękitnego Nieba, czy W życiu trzeba wolnym być.
0: Zapytaj mnie o to, kochany.
1: I mamy Zapytaj mnie o to, kochany, no piosenkę, którą Marek podarował mi z tekstem Kory, co było wielkim wyróżnieniem dla mnie jako artystki. No mieć na swoim albumie piosenkę takiego duetu, czego chcieć więcej.
0: Chyba nikt nie ma takiej perełki.
1: No zdaje się, że
0: jesteś wyjątkiem.

0: O czym rozmawialiście z Markiem oprócz muzyki? Totalnie. Teraz zostawiamy muzykę, branżę, pracę na boku.
1: Wiesz co, ja byłam przede wszystkim zafascynowana tym, jak on postrzega życie i w jaki sposób o życiu mówi. Z Markiem przegadaliśmy wiele, wiele godzin. I Marek był takim nienachalnym...
0: Przy kawie, przy herbacie?
1: Przy kawie raczej. Marek był takim nienachalnym mędrcem. On tak mimochodem dzielił się swoim doświadczeniem, swoim spojrzeniem na wiele spraw. Ja to mocno chłonęłam. Marek był bardzo uduchowiony, lubił rozmawiać o aniołach. To było niezwykłe. I to, w jaki sposób on o tym wszystkim opowiadał i jakie rzeczy mówił.
0: Jakie rzeczy mówił?
1: To jest myśl, którą przytoczyliśmy przed chwileczką. W życiu trzeba zawsze wolnym być. Po prostu. I trzeba cieszyć się życiem. Życie nam daje tyle możliwości, tylko trzeba się skupić na tym właśnie, co mamy, a nie ciągle dostrzegać jakiś brak czegoś.
0: Na czym się skupiasz?
1: W moim życiu?
0: Tak.
1: Wiesz co, skupiam się na tym, żeby przeżyć intensywnie każdą chwilę. Ja uwielbiam życie aktywne, trochę w biegu.
0: Biegasz? Uprawiasz sport?
1: Nie biegam. Jeśli chodzi o sport, nie. Natomiast jeśli chodzi o takie, wiesz, podejście kobiece do życia, to tak, jestem w ciągłym biegu. I to jest dla mnie w porządku. Ja kocham moje życie. Jestem tylko człowiekiem. Też mam chwilę słabości. Też mam chwilę, kiedy jestem zdołowana i staram się wtedy bardzo intensywnie działać, żeby nie pozwolić sobie na ten stan depresyjny. Nie chcę, żeby on mną zawładnął i przejął moje myśli. No i mam na to swoje sposoby.
0: Między innymi praca. Ale akurat w twoim przypadku praca jest pasją. To
1: tak, praca jest moją miłością, ale w życiu musi być zachowana pewna równowaga. Ja kocham moją pracę, ale też czasem czuję zmęczenie. I wtedy, kiedy wracam do domu i mogę poświęcić się moim dzieciom i mogę pójść na spacer z moimi pieskami, jestem bardzo szczęśliwa. To, że mam zachowaną równowagę w życiu, daje mi ogromne szczęście i powoduje, że jestem spełniona i tym szczęściem mogę dzielić się z innymi.

0: Czy są takie momenty, że jest cisza, nie słuchasz muzyki?
1: Pewnie. Bardzo często. Bardzo często ja mam tak intensywny...
0: Oprócz nocy.
1: Tak, ja mam tak intensywny tryb życia, że ja potrzebuję tych momentów wyciszenia i czasami nawet jak nikogo nie ma w domu, jest tak zupełnie cicho, to jak się pojawiają kolejno, no nie wiem, moja córka,
0: mój... A wcześniej tylko lodówkę słychać.
1: Tak.
0: Jak delikatnie pracuje.
1: Dokładnie tak. Ale słychać też śpiew ptaków. I chyba na tym bardziej się koncentruję. Czasami ludzie są zdziwieni tym, że ja tak potrafię w takiej ciszy funkcjonować, a ja po prostu tej ciszy potrzebuję. Ja potrzebuję posłuchać swoich myśli, tak po prostu pobyć sama ze sobą.
0: Cisza potrafi być wymowna i również twórcza.
1: I inspirująca.
2: Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąszczu schowana.

0: Kocham Cię, kochanie moje. Słyszałem naprawdę bardzo wiele różnych wykonań tego utworu. Do Twojej będę wracał z przyjemnością. Naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy.
0: Ten numer do Ciebie pasuje, naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy, tym
0: bo
1: bardziej,
0: że... słyszałem też i męskie wykonania tego utworu. No nie, to musi zrobić kobieta. I dobrze, że to zrobiłaś Ty. Na razie jesteś na pierwszym miejscu.
1: To jest bardzo miłe, bardzo Ci dziękuję, tym bardziej, że ten utwór był największym dla mnie wyzwaniem, bo to jest przebój, który znają wszyscy absolutnie. I każdy, kto usłyszy moją wersję, mimowolnie po prostu będzie mnie porównywać do tej wersji oryginalnej w wykonaniu Kory. Ja jestem dumna z tej piosenki. Ta piosenka budzi we mnie wiele obrazów, maluje w mojej głowie obrazy. To jest bardzo istotne. Tym bardziej, że ten projekt jest po prostu bardzo osobisty.
0: I z tym numerem najtrudniej było Ci się zmierzyć.
1: No tak.
0: Czy może jeszcze był jakiś inny tango, nie wiem, nad którym najdłużej siedziałaś? Czy po prostu wchodziłaś do studia, tekst, niektóre utwory pewnie znasz na pamięć, niektóre na kartce, włączony mikrofon, nagrywamy i śpiewamy.
1: Wiesz co, ja pracowałam z moim zespołem nad tym albumem przez kilka dni i mieliśmy właściwie tylko jeden moment takiego przestoju. To były może ze 3 godzinki, kiedy jakoś tak utknęliśmy i nie wiedzieliśmy, co dalej. Ale
0: nad którym numerem nie pamiętasz?
1: Nie pamiętam, ale szybko się jakoś tak wyciągnęliśmy z tego marazmu, bo my się po prostu nawzajem napędzamy. I fajne jest to, że wiesz, słuchaliśmy tych oryginalnych wersji tak naprawdę przez krótki czas, przygotowując się do tego projektu pod kątem bardziej technicznym, pod kątem przygotowania się, wiesz, z melodii, akordów i tak dalej, żeby potem móc się otworzyć i zrobić to na świeżo, zrobić to po swojemu. No, no i tak jakoś poszło, no bardzo, bardzo sprawnie.
0: Bardzo sprawnie poszło.
1: I z wielkim zaangażowaniem.
2: Kocham

0: jest jeszcze jakiś artysta, z którego utworami chciałabyś się zmierzyć?
1: Ja lubię odkrywać w utworach, które śpiewam, siebie. Przede wszystkim. Oczywiście mówię o tych utworach z repertuaru innych artystów. Bardzo ważne jest to, żeby znaleźć jakąś swoją tożsamość w danym utworze, żeby przekazać go po swojemu, żeby nie odtwarzać tylko, wiesz, z taką pustką w głowie melodii i pięknych dźwięków. To nie
0: znaleźć
1: o to chodzi.
0: Również inną aranżację.
1: To też, ale przede wszystkim po prostu trzeba poszukać tego tekstu, tej melodii w sobie, żeby później móc ją przekazać. Więc ja nie potrafię ci powiedzieć, czy lepiej mi się śpiewa moje utwory, czy piosenki skomponowane przez Marka Jackowskiego. Ja na przestrzeni 28 lat pracowałam z różnymi kompozytorami. To nie zawsze są moje kompozycje. I zawsze, kiedy słucham kompozycji, które do mnie docierają w jakiś sposób, muszę poczuć, że to jest kompozycja, która w moim wykonaniu będzie dobra. Miałam takie momenty, kiedy czułam totalny potencjał w piosence i wiedziałam, że ona może być przebojem, ale wiedziałam, że to nie w moim wykonaniu. Po prostu wiedziałam, że to nie jest piosenka dla mnie. Ale były też takie momenty, kiedy usłyszałam utwór i wiedziałam, że chociaż go nie skomponowałam, to jest dokładnie to, czego szukałam w danym momencie.

0: Markiem na pewno w życiu nie spodziewali się, że ktoś z ich przebojów zrobi takie perełki. Na pewno są pełni podziwu i dumni, że tchnęłaś właśnie życie w muzyczne relikwie.
1: Ja mam taką nadzieję, bo to jest oczywiście projekt bardzo ryzykowny, ale z drugiej strony
0: nie musisz
1: dla każdego artysty wspaniałe musi być to, że młodsze pokolenie sięga po jego piosenki. Ja będę się tej myśli trzymać.
0: Ania Wyszkoni i Marek Jackowski. Płyta 10. Aniu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Było mi bardzo, bardzo przyjemnie.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: I do zobaczenia na koncertach. Zaglądamy na Twoje media społecznościowe. Tam wszystkie informacje dotyczące, kiedy widzimy się przed sceną i kiedy widzimy Ciebie na scenie.
1: Tak jest.
0: Do zobaczenia. Pa.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Do gabinetu psychologa można wejść bez umawiania się, wprost z ulicy. Tym razem gabinet jest w namiocie. W tym tygodniu mobilną pomoc psychologiczną można w Łodzi uzyskać w Mentalbusie. Przez cały dzień dostępni są specjaliści, którzy udzielają bezpłatnych konsultacji. Zajrzał tam Grzegorz Mnich.
2: Chciałby pan też skorzystać z konsultacji?
3: No tak wstępnie tylko, po prostu. Znaczy, czy się przygotować jakoś?
2: Nie trzeba się absolutnie przygotowywać. My tutaj pomagamy na miejscu.
3: To pani mnie poprosi?
2: Czy tak,
3: czy...
2: ja poproszę.
3: No to może chociaż coś. Się dowiem.
4: Chciałby pan pogadać z psychologiem, z terapeutą?
3: Tak, tak, najlepiej było porozmawiać, tak, przedstawić jakiś tam problem i co ewentualnie z tym zrobić.
2: Bardzo często pojawia się czy temat samotności, czy temat jakichś lęków. Beata Ułasiuk, jestem psychologiem, pojawiają się też problemy w relacjach. A czasami jest tak, że ktoś po prostu potrzebuje porozmawiać i nie ma jakiegoś konkretnego problemu, tylko po prostu chciałby przyjść, porozmawiać. Często to jest w ogóle pierwsza rozmowa z psychologiem. Generalnie taką naszą misją jest trochę odczarowanie wizerunku psychologa jako taką sztywną osobę, która zadaje tylko pytania i tyle. I jako właśnie chcemy pokazać, że my jesteśmy po prostu dla ludzi, jesteśmy otwarci i chętni do rozmowy. Dzisiaj bardzo dużo osób do nas wpada, pyta, no właśnie w międzyczasie już trwają dwie konsultacje, także ruch jest. Tak samo wczoraj przy manufakturze, jak byliśmy, to tak samo te konsultacje się odbywały, także bardzo się cieszymy, że ludzie przychodzą, zgłaszają się. No i właśnie też dużo osób mówi, że z mediów się dowiedziało, także to ma sens.
4: Jak wyglądają takie konsultacje?
2: Jeśli ktoś ma ochotę, potrzebę, to zapraszamy go czy do busa, czy do naszego namiotu, bo mamy kilka miejsc, w których możemy konsultować. I nasi terapeuci, psychologowie zaczynają tę rozmowę. Też nie trzeba się stresować, że ojej, nie wiem, co, od czego mam zacząć, nie wiem, co mam powiedzieć. Pomożemy, pokierujemy i generalnie można się ze wszystkim zgłosić. I rozmowa trwa i później też oczywiście to, co jest ważne dla nas, to żeby nie zostawić tych osób samych. Czyli oprócz tego, że my trochę pomagamy, nakierowujemy, to też później mówimy, gdzie można dostać pomoc dalej, gdzie warto byłoby się udać. Mamy też takie ulotki przygotowane z wykazem miejsc w Łodzi i w okolicach, gdzie można taką pomoc psychologiczną dostać.
5: Każdy człowiek nosi w sobie rozwiązanie. Sylwester Sadurski, Fundacja Depresja. Terapeuta. Być może znajduje się w takiej sytuacji, że on sam jeszcze tego nie widzi i potrzebuje drugiego człowieka, na przykład terapeuty, żeby zobaczyć trochę swoje życie z innej perspektywy. Chodzi o to, że często osoby przychodzą i próbują, że bardzo potrzebują mówić o swoich problemach, o tym, co jest dla nich najtrudniejszego, z czym się zmagają, a jakby naszą rolą jest trochę pomaganie im w ten sposób, żeby zobaczyć, w jakich momentach życia sobie radzą, co im pomaga nawet w najtrudniejszych momentach, co pomaga im po prostu przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Jest parę takich miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej opieki, bo właśnie naszą taką główną ideą jest, żeby trafiać do ludzi takich, których potrzebują pomocy, żeby ta pomoc była bezpłatna i żeby ta pomoc była szybka w czasie. Mamy taką listę miejsc, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc w miarę krótkim czasie. Oczywiście to oznacza różny ten czas oczekiwania, ale jakby idea jest taka, żeby to było bezpłatnie i żeby to było szybko. Taką główną zasadą, którą się kierujemy, to są takie trzy jakby centralne dla nas, taka filozofia centralna, która brzmi dokładnie tak, że jeżeli coś działa, to rób tego więcej. Jeżeli coś nie działa, to zacznij robić coś innego. Jeżeli coś się nie zepsuło, to tego nie naprawiaj.
1: Zmieniamy temat. Dodatkowe kontrole na placach zabaw w Piotrkowie Trybunalskim to natychmiastowa reakcja na dramatyczne chwile sprzed kilku dni. Dziecko włożyło dłoń w mechanizm karuzeli. Tym tematem zajmuje się Rafał Różycki.
6: Kilka dni temu sześciolatek włożył dłoń w tryby napędzające karuzele.
7: W sobotę po godzinie 15 do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło zgłoszenie od matki o nieszczęśliwym wypadku na placu zabaw przy ulicy Barbórki.
6: Mówi Adam Romas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.
7: Sześcioletni chłopiec włożył prawą dłoń w mechanizm karuzeli, w wyniku czego doszło do przygniecienia palców prawej dłoni do mechanizmu trybowego urządzenia. Na miejsce zadysponowano jeden zastęp GBA z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Piotrkowie Trybunalskim oraz zespół ratownictwa medycznego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu dziecku wsparcia psychicznego oraz precyzyjnym rozcięciu elementów mechanizmu w celu bezpiecznego uwolnienia ręki chłopca. Od momentu przyjazdu służb do czasu przekazania ZRM minęło 12 minut. W chwili przekazania załogi pogotowia ratunkowego dziecko było przytomne, choć pod wpływem silnego stresu związanego ze zdarzeniem.
6: Dziecko natychmiast trafiło do szpitala, gdzie lekarze przeprowadzili udany zabieg chirurgiczny. chirurgiczny. Palce udało się uratować. Z kolei miejskie służby zapowiedziały dodatkowe kontrole na placach zabaw.
8: Po tym zdarzeniu sobotnim na placu zabaw w Piotrkowie Trybunalskim oczywiście kontrole są prowadzone na bieżąco, ale planujemy jeszcze po raz kolejny wzmóc te kontrole i ponownie sprawdzać place zabaw.
6: Powiedziała mi Agata Wypych, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie.
8: Ze względów właśnie bezpieczeństwa i tutaj jakby takich naszych jakby samych planów co do kontroli, które są prowadzone.
6: Lepiej dmuchać na zimne, tak?
8: Pewnie tak. Kontrole są prowadzone na bieżąco, więc tutaj nie ma tak, że place zabaw są zapomniane i my tam nie zaglądamy. My przynajmniej kilka razy w tygodniu, firma, która do tego jest uprawniona i pracownik, jesteśmy na placach zabaw, tylko nie da się być na placach zabaw non-stop.
9: To mi się wydaje, że troszeczkę rodzice też powinni uwagę zwracać, co dzieci robią. I ten, ja też chodziłam z wnuczkami tutaj na linarium, ale mimo wszystko oczy trzeba mieć wokół głowy, bo dziecko jest nieobliczalne. Moment gdzieś tam rączki wsadzi, gdzieś coś jest nie do ten. No może była awaria jakieś tego urządzenia, nie wiem, tej karuzeli, może coś tam. Każdy rodzic, czy babcia, czy tam dziadek, no musi zwracać uwagę, nie? Nawet my dorośli gdzieś tam idziemy, też musimy zwracać uwagę na samych siebie, nie tylko na dzieci. A dzieci wiadomo, no dzieci są żywe i niestety, no. Coś się może zawsze zadziać takiego niedobrego. Także no, uważać i jeszcze raz uważać na nas, na wszystkich, na dzieciaków.
10: Te place są słabo zorganizowane i zadbane i tak jak tutaj patrzę, no to kiepsko to ogólnie wygląda. No.
9: Tak, no strasznie wydarzyło się.
6: Plac zabaw, na którym doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, jest zamknięty do odwołania.
1: Okoliczności wypadku bada miejscowa policja. Łódzkie schronisko korzysta z systemu stworzonego przez absolwentów Politechniki Łódzkiej. Smart Shelter ma usprawnić codzienną opiekę nad zwierzętami i pracę wolontariuszy.
11: Jak działa aplikacja i kto może z niej skorzystać?
12: Każdy, kto jest wolontariuszem w łódzkim schronisku. Nie jest to aplikacja ograniczona tylko dla pracowników. Piotr Tomalak, ze mną jest Rafał Woźniak.
13: Jesteśmy absolwentami Politechniki Łódzkiej, właśnie współautorami razem z jeszcze dwoma kolegami systemu Smart Shelter.
12: Właśnie w ten sposób pomagamy troszeczkę przenieść to, co wyrobili wcześniej pracownicy, na co marnowali masę czasu, na przepisywanie z kilku miejsc tak naprawdę ewidencji, a teraz wolontariusze mają aplikację w swoim telefonie i sami zaczynają spacery poprzez po prostu prosty skan kodu, który jest na kolicy pieska i po powrocie z spaceru również skanują i stała ewidencja jakby jest prowadzona troszkę przez aplikację. Dzięki temu pracownicy już przy przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie muszą marnować czasu na przeszukiwanie dokumentów i zlepania raportu. W naszym systemie zrobią to w moment, tak naprawdę jednym kliknięciem i wszystko jest gotowe dla inspekcji. Aplikacja dzieli się tak naprawdę na aplikację mobilną i panel administracyjny, który jest na komputerze. Do panelu wgląd mają tylko pracownicy, natomiast w aplikacji mają wgląd i wolontariusze i pracownicy. Wolontariusze widzą tam pieski w formie kolejki. Apka sama podpowiada te psiaki, które wychodzą najrzadziej, tak żeby ułatwić też schronisku rozprowadzanie równomiernie tych spacerów. W panelu jest wgląd do tego, kto jest teraz właśnie na spacerze z kim. Pracownicy wiedzą, co się dzieje tak naprawdę, kto jest na terenie schroniska. Mają wgląd do całej ewidencji zwierząt i to samo mają też w telefonie w trochę prostszej formie, czyli nie trzeba być w biurze, tylko zawsze można też coś w terenie przy kolicy sprawdzić na telefonie i jest to tak mobilne rozwiązanie.
1: Skąd taki pomysł?
13: W zeszłym roku wpadliśmy na pomysł zbudowania aplikacji wspierającej adopcję dla zwierząt. Postanowiliśmy, że porozmawiamy o naszej wizji z kilkunastoma schroniskami i fundacjami, głównie z województwa łódzkiego. No i wtedy, kiedy trafiliśmy właśnie tutaj do schroniska dla zwierząt w Łodzi, zidentyfikowaliśmy razem z panem dyrektorem jeszcze pilniejszą potrzebę i okazało się, że właśnie ta cyfrowa ewidencja spacerów jest tutaj taką bolączką, tak, czymś procesem, który możemy usprawnić i wtedy właśnie pojawił się pomysł, że jednak skupimy się na tym, no tak, aby rozwiązać właśnie tutaj bieżące problemy, tak. Obecnie system Smart Shelter to już cały system zarządzania schroniskiem dla zwierząt, razem z ewidencją adopcji, ewidencją zwierząt, ewidencją zabiegów, leczeń, szczepień, adopcji i kontroli poadopcyjnych. Także jest to już w pełni kompleksowe rozwiązanie. Co warto, myślę, też wspomnieć, jest to rozwiązanie, które zostało nagrodzone m.in. tutaj właśnie w organizowanym przez Uniwersytet Łódzki konkursie Exit Startup, gdzie zostaliśmy wyróżnieni 3 nagrodami, w tym tą jedną z ważniejszych za największy potencjał biznesowy, oraz byliśmy też uczestnikami programu mentoringowego Unicorn Hub Innovation Lab, więc mieliśmy też nasze rozwiązanie, okazję prezentować w Warszawie na tak zwanym Demo Day.
11: Czy wyjdziecie z aplikacją do innych schronisk?
12: Tak, oczywiście. Już tak naprawdę poczyniliśmy pewne kroki. Prowadzimy rozmowy ze schroniskami z innych województw na temat wdrożenia naszego systemu i nie planujemy się zatrzymywać, tylko chcemy dalej docierać do jak najwięcej schronisk, żeby pomagać nie tylko w Łodzi, tylko też właśnie w całej Polsce.
11: Czy w Wawce będzie można w przyszłości przeglądać zwierzaki?
14: Już w tej chwili panowie zrobili możliwość dodawania przez wolontariuszy i przez pracowników na bieżąco zdjęć ze spacerów.
11: Mówi Albert Kurkowski ze schroniska przy Marmurowej.
14: Informacji, które wolontariusz pozyskuje, że piesek na przykład utyka, czy miał rozwolnienie, i to wszystkie informacje automatycznie są wprowadzane do systemu i dają możliwość sprawdzenia przez dział weterynaryjny, dział adopcyjny, przez pracowników schroniska, jak to zwierzę się zachowuje, jak to zwierzę się czuje, przez co automatycznie zwiększa się możliwość znalezienia domu dla takiego zwierzaka. W przyszłości oczywiście bardzo chętnie, to jest świetny pomysł, pomyślimy nad tym, żeby ten program był dostępny szerzej, nie tylko dla pracowników i wolontariuszy, ale także dla osób, które chętniej adoptowałyby i łatwiej adoptowałyby zwierzaka.
12: No tak, to jest nawet to, o czym Rafał wspominał, że wychodziliśmy trochę od tego pomysłu wspierania adopcji, ale właśnie później trochę to się zmieniło po rozmowach i doszliśmy do wniosku, że ten pomysł jest dobry, tylko trzeba do niego podejść inaczej. Potrzebne są nam informacje o zwierzętach i dlatego zaczęliśmy robić system. Zaczynamy od tego, zbieramy już właśnie teraz, tak jak pan dyrektor wspomniał, informacje o zachowaniu piesków, wolontariusze to uzupełniają, wpisują notatki po spacerach. Już teraz zbieramy te informacje, żeby właśnie w przyszłości uruchomić platformę adopcyjną, w której będzie można przeglądać zwierzaki z tak naprawdę wszystkich schronisk, tam gdzie będzie działał nasz system. A te informacje po spacerach będą dawały dodatkowe informacje o zachowaniu psów i pomogą ludziom znajdywać te zwierzaki, które faktycznie do nich pasują.
11: Jak aplikacja sprawdza się w schronisku?
14: W schronisku sprawdza się to doskonale, ponieważ faktycznie mamy możliwość rejestracji wszystkich spacerów naszych psiaków. Wszystkie spacery są w tej chwili rejestrowane automatycznie. Każdy wolontariusz i pracownik, który wychodzi z psem, może zeskanować kod QR, który jest na końcu, i wiemy doskonale, kto z jakim psem wychodzi, jaki psiak się wyspacerował. I panowie absolwenci Politechniki Łódzkiej, panowie inżynierowie, tę aplikację z nami stworzyli. Myśmy podali tylko tematy, hasła, na czym nam zależy, a oni faktycznie ulepili z tego coś, co jest godne zazdrości przez inne schroniska. Mam nadzieję, że ten program rozbuduje się jeszcze tak bardzo, że będzie mógł obsługiwać całe schronisko.
11: Jaki jest obecnie stan zwierząt?
14: W tej chwili mamy około setki kotów, ale liczba psów spadła poniżej 120. Niestety w ciągu roku na wakacje znacznie przybywa zwierząt, szczególnie kotów tam przybyło. Mieliśmy w kwietniu 37 kotów, a ponad 110 we wrześniu. Natomiast jeśli chodzi o psiaki, przybyło ich na wakacje. Dużo zwierząt było wyrzuconych po prostu, które trafiły do nas, a teraz powoli te adopcje znowu ruszają i coraz więcej zwierząt właścicielskich jest odbieranych dzięki chipowaniu.
15: Jest mi niezwykle miło powiedzieć, że nasze schronisko jest, wydaje mi się, jedynym na świecie teraz schroniskiem, które ma taką sprytną aplikację, która pozwala dopasować potrzeby psów znajdujących się pod opieką schroniska do wolontariuszy, a także zidentyfikować to, jakie potrzeby dotyczą tych psów. Mam nadzieję, że to będzie inspiracją dla innych schronisk w całej Polsce, a być może nawet w Europie, ponieważ naprawdę jest to rozwiązanie smart i dla mnie niezwykle ważne jest to, że studenci, którzy włączyli się z nami w tworzenie tego i pilotażowe przygotowanie takiego startupu, zajęli się czymś takim, co jest faktycznie bardziej wymiar społeczny, aniżeli tylko taki, jak obecnie często startupy idą bardziej finansowe, innowacyjne, AI-owe, a to jest faktycznie taki startup na miarę człowieka, na miarę psiaka i na miarę naprawdę tych takich podstawowych potrzeb, o których czasami niestety w tym pędzie się zapomina, więc tutaj ogromne ukłony do chłopaków za to, że w tę stronę poszli z takim fajnym rozwiązaniem.
1: O szczegóły pytał Daniel Tekliński. Porzucane przez matki tuż po urodzeniu tu znajdują dom. W ciągu 10 lat do łódzkiego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli trafiło ze szpitali ponad 230 niemowląt. Żadne nie zostało oddane do domu dziecka. Niektóre maluchy wracają do swoich rodzin biologicznych. Większość trafia do adopcji. O porzucanych dzieciach i kryzysie pieczy zastępczej Grzegorz Mnich.
16: Dla kogo jest to ośrodek?
17: Do ośrodka trafiają dzieci od 3 dnia życia do 1 roku życia. Sylwia Renosik, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli w Łodzi. Dlaczego? Bo z wielu powodów rodzice biologiczni nie mogli zająć się swoim dzieckiem. Od minionych 10 lat możemy powiedzieć, że jesteśmy świadkami małych, wielkich cudów. Żaden tuliś nie trafił od nas do placówki. Każdy, nawet najbardziej chory, ma rodzinę. Jest to ewenement na skalę kraju. Aż 14 niemowląt zostało umieszczonych, wróciło do swoich rodzin biologicznych i nie jest to szczęśliwy traf, a praca całego zespołu i specjalistów, bo to jest dla nas bardzo istotne i ważne, to w momencie przyjęcia dziecka zawsze kontaktujemy się z jego rodziną, żeby sprawdzić, czy ten powrót do rodziny jest możliwy. I niestety 3 ciężko chorych dzieci zmarło, natomiast zmarło w kochających rękach swoich cioć, wolontariuszek, bo samotność nie jest dla dzieci.
18: Łącznie przez te 10 lat mieliśmy 232 niemowląt. Aleksandra Marciniak, Fundacja Gajusz. Większość z nich trafiła do adopcji, ponad 150, ale dla 40 znaleźliśmy we współpracy z ośrodkami zajmującymi się pieczą zastępczą do rodzin zastępczych, bo nie wszystkie dzieci mogą zostać adoptowane. Czasami problemem są tutaj przeszkody prawne, jeśli rodzice nie zostali pozbawieni albo nie zrzekli się praw rodzicielskich, a czasami przeszkodą do adopcji jest choroba, bo w Polsce niestety chorych dzieci ludzie adoptować nie chcą.
16: Od jak dawna pani stanowi rodzinę zastępczą?
19: Od niecałego roku. No, mierzymy się z takimi samymi problemami jak z dziećmi biologicznymi. Tylko czasami to są dzieci z większymi traumami, którym musimy poświęcić więcej czasu.
16: Ile dzieciaczków pani ma?
19: Jednego w pieczy i 4 biologicznych, tak? Traktują się jak rodzeństwo, to są codzienne kłótnie, zabawy, także jak w każdej normalnej rodzinie, tak? Wydaje mi się, że po pierwsze teraz ludzie nie chcą mieć dzieci, najpierw stawiają na karierę, więc rodzinami zastępczymi zazwyczaj są osoby, które już mają, że tak powiem, uregulowany sobie status zawodowy, tak, wszystko ułożone, tak, poukładane, nie są na tak zwanym dorobku. Drugie, wydaje mi się to, że to jest też opinia publiczna. Różnie postrzegamy rodziny zastępcze w tych doniesieniach medialnych, które niestety no, są niepochlebne, tak, zresztą jak w każdym zawodzie znajduje się jakaś czarna owca, tak, natomiast jest to spychane na wszystkich i ludzie też się boją. Boją się kontaktów z rodzicami biologicznymi, tak, bo nie zawsze są łatwe, tak. My jesteśmy po to, żeby pomóc dziecku i jednocześnie pomóc rodzicowi. Ja wiedziałam, na co się pisze, rozmawiałam wcześniej z mamą zastępczą i to właśnie od tego momentu właściwie to się zaczęło od naszej rozmowy, tak. Myśl o tym, żeby jednak zostać tą rodziną zastępczą. Kiedyś myślałam, że to trzeba mieć, nie wiem, wielki dom, kupę kasy, a okazało się, że rzeczywistość jest inna, tak, wystarczy mieć kąt dla dziecka, czyli jakiś pokój, tak, miejsce, gdzie będzie mogło spokojnie funkcjonować, pensję, tak, i nie trzeba być miliarderem, żeby zostać rodziną zastępczą, co też wielu ludzi myśli, że to jest jakaś trudna procedura, a to jest właściwie kilka dokumentów do złożenia, przejście testów psychologicznych, a wydaje nam się, że to jest tak dużo. Tak samo jak w przypadku adopcji wydaje się, że tych dokumentów, szkoleń, wszystkiego jest dużo, natomiast jeżeli komuś faktycznie zależy, to przejdzie te 3 miesiące szkolenia, tak? Joanna Jerzmanowska-Kuśmierczyk. No, jako rodziny zastępcze generalnie jesteśmy obwiniani przez rodziców biologicznych, że jakbyśmy im zabrali dzieci, ukradli. Natomiast to nie my zabieramy dzieci, tylko sąd odbiera z jakichś powodów, a my tylko staramy się zapewnić im bezpieczeństwo i normalny rozwój, tak? Powrót do normalności, tak? To są dzieci po różnych przeżyciach, tak? Więc to często nie jest dla nich łatwe, tak? Zresztą dla nas też nie, bo często mierzymy się z traumami, z zaburzeniami więzi, z tym, że dzieci mimo wszystko chcą wrócić do tych rodziców biologicznych, nieważne jak oni ich traktowali, bo dziecko ma taką miłość bezwarunkową, tak? Więc tutaj też się pojawiają te problemy i też tego się boją rodziny, tak? Tego kontaktu, tej pracy po prostu z rodzicami, bo my musimy pracować zarówno z dzieckiem, jak i mieć kontakt z rodzicem.
18: Dzisiaj świętujemy, ale też dzielimy się naszymi przeżyciami, dlatego zaprosiliśmy 3 rodziny zastępcze na takie oficjalne obchody i te rodziny opowiadają o tym, jak to się w ogóle wydarzyło, że zdecydowali się do swojego domu przyjąć dziecko, które nie jest ich biologicznym dzieckiem, a jednak zupełnie, i to już od nich wiemy, nie czują tej różnicy, wychowują jak swoje maluchy. Niemniej to jest zawsze ogromne wyzwanie, bo wszystkie te dzieci mają obciążenia, są chore.
16: Takie ośrodki jak Tuliluli nie byłyby potrzebne, gdyby nie było problemu z opieką nad dziećmi, które niekiedy są porzucane przez biologicznych rodziców. Co prawda mniej dzieci się rodzi, ale więcej dzieci pozostawianych jest przez matki w szpitalach.
18: Rzeczywiście od kilku lat obserwujemy w Polsce wzrost opuszczeń dzieci i my celowo mówimy opuszczeń, nie porzuceń, bo uważamy, że to nie jest piętnujące słowo. Zawsze z bardzo ważnych przyczyn, nie znamy mamy, która by swojego dziecka nie kochała, zawsze z bardzo ważnych przyczyn to opuszczenie następuje i pojawia się problem, bo ze szpitala dziecko najlepiej jakby trafiło do rodziny zastępczej i tam czekało na adopcję. Niestety w Polsce drastycznie brakuje rodzin zastępczych. Mamy od kilku lat informacje ze szpitali, że niemowlęta miesiącami mieszkają w szpitalu, a szpital to na pewno nie jest miejsce dla dziecka. Dlatego mamy w Polsce 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne i właśnie naszym zadaniem jest tworzyć tymczasowy dom do czasu znalezienia tej rodziny na zawsze.
16: Ośrodek Tuliluli jest takim domem.
18: Zdecydowanie jesteśmy domem. Naszym zadaniem jest tulić, karmić, przewijać, zastępować nieobecnych rodziców, ale jesteśmy też placówką, która wspiera rozwój dzieci. Zatrudniamy fizjoterapeutę, neurologopedę, dbamy o dietę dzieci, robimy pełną diagnostykę lekarską. Wszystko po to, żeby nowi rodzice wiedzieli, z jakimi problemami będą dzieci się borykać w przyszłości.
17: To jest takie nasze zadanie, żeby w pierwszej kolejności zaprosić rodzica na spotkanie, porozmawiać, żeby też poznać, co takiego się wydarzyło, że właśnie rodzic podjął taką decyzję o tym, żeby pozostawić dziecko w szpitalu. Natomiast naszym zadaniem jest też rozpoznać, czy taki powrót do rodziny jest możliwy. Często płaczą, ponieważ wiedzą, że bardzo kochają swoje dziecko, ale z powodu uzależnień, braku mieszkania, pieniędzy, nie mają takiej możliwości, żeby zająć się dzieckiem. I też taki duży powód, który zawsze podkreślają, to brak wsparcia ze strony bliskich.
18: Statystycznie może to się wydawać niewielkie, bo w ciągu 10 lat 14 z ponad 230 dzieci wróciło do domu, czyli statystycznie niby mało. Jednak to oznacza, że 14 dzieci wróciło do swoich korzeni, czyli ich historia zakończyła się w najlepszy możliwy sposób, bo oczywiście ufamy, że rodziny adopcyjne się znajdą, że to będą dobre domy, ale dla dziecka, dla człowieka bardzo ważne jest to, żeby mieć kontakt ze swoją rodziną biologiczną, więc to są małe, wielkie cuda, najlepsze możliwe rozwiązanie.
1: W kraju działają 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne, których zadaniem jest znalezienie rodziny zastępczej dla porzuconych dzieci. Ośrodki te przeznaczone są dla dzieci do 1. roku życia. Siatkarze na wyciągnięcie ręki, pamiątkowe zdjęcia i autografy. Siatkarze Skry Bełchatów oficjalnie zaprezentowali się swoim kibicom przed startem nowego sezonu.
20: Dziewczyny, podobało się?
21: Tak, tak.
20: Prezentacja to takie małe święto dla kibiców.
21: Tak.
20: A co wam się podobało najbardziej?
21: No chyba jak siatkarze chodzili tutaj.
22: To było fajne, bardzo fajne.
20: Można było i zobaczyć się z bliska.
21: Tak.
20: A czy polujecie na autografy?
21: Tak.
20: Będą wspólne fotki?
21: Tak.
20: Autografy zdobyte?
21: Tak.
20: Ile?
21: Nie wiem, dużo.
23: Tego roku?
21: Jak widać,
24: chyba
21: dużo.
24: 3 sezonów mamy, także jesteśmy wiernymi kibicami, przychodzimy często na prezentacje co roku, chodzimy na mecze, także jesteśmy zadowoleni.
20: A prezentacja się podobała?
21: Bardzo.
24: Bardzo, bardzo. Jak co roku, tak jak powtarzałem, jest zawsze fajna atmosfera, żółto-czarna rodzina, także jest po prostu super.
20: Taki punkt obowiązkowy.
24: Dokładnie. Zawsze koniec października, ewentualnie środek, prezentacja Skry obowiązkowo.
20: Ze mną kapitan bełchatowian Grzegorz Łomacz. Jak po przywitaniu się z kibicami?
25: A, bardzo pozytywnie, jak co sezon. Zawsze się cieszymy na tą okoliczność. Jest to taki
0: mały symbol początku tego sezonu i cóż, z dużymi krokami zbliża się start.
20: Nowy sezon, nowe wyzwania.
0: Absolutnie, no każdy sezon to jest inna historia. Poprzedni jest bardzo pozytywny, ale musimy o nim jak najszybciej zapomnieć, sport zawodowy. To jest sport i w nim wszystko może się zdarzyć, także musimy się pilnować od samego początku.
20: Jaki cel na ten nowy sezon?
0: Myślę, żeby grać i bawić się tą siatkówką, a jak będziemy się bawić, to znaczy, że gramy dobrze. I taki musimy sobie postawić cel, żadnych konkretnych takich miejsc, czy gdzieś tam mamy się ustawiać, a to jest tylko teoria, wszystko zweryfikuje boisko.
20: Oczywiście nie omieszkam też zapytać o faworyta przed tym nowym sezonem. Czy może pan wskazać takiego faworyta?
0: Zawiercie, myślę, że i Lublin absolutnie mają paki z kosmosu, a Warszawa, Rzeszów też będą się biły o medal. A myślę, że naprawdę kto trafi w odpowiednią formę fizyczną w te najważniejsze mecze, może się pokusić o medal, a chociaż dzisiaj w tym sporcie naprawdę te niuanse są bardzo małe. Mam nadzieję, że któraś z tych drużyn, powiedzmy teoretycznie właśnie słabszych, będzie płatała depsikus.
20: Wiadomo, Liga Mistrzów Europy, więc będzie dużo emocji i łatwo nie będzie.
0: Jak najbardziej, no... Polska reprezentacja jak zwykle robi wspaniałą robotę, przenosi się to na rozgrywki ligowe, a będzie ciężko, nie ma co ukrywać.
20: Jakie typy na nowy sezon, jeśli chodzi o Skrę?
2: Typy to znaczy miejsce?
20: Tak.
2: Skra będzie mistrzem. Mistrzem? No mistrzem to by trochę przesadzone, ale myślę, że utrzymamy miejsce, to co było z poprzedniego sezonu. Piąte.
20: No konkurencja jest silna.
2: Bardzo silna, bardzo silna. Patrzeć na składy innych drużyn, to tak. Ale... trzeba być dobrej myśli. Chłopaki się zgrają i będzie dobrze.
20: Trzeba wierzyć.
2: Trzeba wierzyć, tak.
20: Też tutaj podpytam.
3: Tak samo, myślę, że się utrzymamy na tym miejscu.
20: Czyli pierwsza piątka.
3: Pierwsza piątka, obstawiam, że pierwsza piątka.
20: Czyli tak bardziej z optymizmem.
3: Z optymizmem, no pewnie trzeba trzymać kciuki, kibicować i tak jak my jeździmy za chłopakami po całej Polsce i kibicujemy, także jesteśmy z nimi na dobre i na złe.
20: Jak co roku praktycznie dużo zmian w zespole?
3: Czy ja wiem, czy dużo zmian? Nie powiedziałabym chyba, że dużo zmian. No zobaczymy, czas pokaże. Będzie sezon, nie ma co gdybać.
20: Podpytam też o ten pierwszy mecz. Jakie typy, jaki może paść wynik w tym meczu?
3: Nie chcę zapeszać, ale...
2: 3-1 dla nas.
3: Najlepiej. 3-1 dla nas, dokładnie.
2: Będziemy kibicować, no. Trudno to powiedzieć.
20: No to jest ważne, żeby dobrze zacząć.
3: No właśnie, jak nabiorą wiatru w żagle, to już później będzie z górki.
2: 3-1, tak, obstawię.
20: A tak jeszcze wracając do tego, jak się może Skra prezentować, z tym zespołem może pokusić się Bełchatów o niespodzianki?
2: W lidze czy w pucharach?
20: W lidze.
2: Oczywiście, jak najbardziej.
20: A puchary?
2: Puchary również. Trzymamy kciuki i na to liczymy po cichu. No na jakieś dobre miejsce. Bardzo dobre nowe.
20: Typy na nowy sezon, jeśli chodzi o Bełchatów.
4: Dla mnie? Bełchatów najlepszy klub. Zdecydowanie. Ja im życzę jak najwyższego miejsca i mam nadzieję, że to będzie ich sezon.
20: Wyczuwam duży optymizm.
4: Może nie obserwuję Skry Bełchatów nie wiadomo jak długo, ale obserwuję od kilku lat, że jest postęp w grze co sezon. Te mecze naprawdę wyglądają imponująco i jakby widać rozwój tej drużyny. Stąd moje pozytywne myślenie, że jest szansa, że ten sezon będzie po prostu ich.
20: Na pewno to nie jest łatwe zadanie, żeby osiągnąć sukces. W końcu mówimy o Lidze Mistrzów Europy.
4: Oczywiście, że tak. To nie jest proste wyzwanie, ale jakby najważniejsze są chęci, najważniejsza jest też motywacja i myślę, że wszystko jest możliwe.
20: A jaki wynik padnie w pierwszym meczu w tym sezonie z Gdańskiem?
4: Bardzo bym chciała, żeby było 3-0 dla naszej cudownej Skry i trzymam kciuki, że tak będzie.
20: Tak będzie?
4: Tak będzie, oczywiście. No albo 3-0, albo w ogóle. Bo coś przyjeżdżamy z tego Poznania aż tutaj, nie?
20: No właśnie, jak to się stało, że z Poznania i jesteście w Bełchatowie, kibicujecie Skrze?

0: Trzecie.
1: Ja też myślę, że trzecie, w tym sezonie trzecie. Jesteśmy za skrok.
2: Czyli sami optymiści.
1: Sami optymiści. Idziemy na mecz, nie? Idziemy na pierwszy mecz? Idziemy. To ja z synem idę na mecz.
2: A czym popieracie ten optymizm?
1: Myślę, że pójdziemy na fali ostatniego sezonu.
2: Udało się wrócić do pucharów, prawda?
1: Tak, mamy puchary. Myślę, że najważniejsza jest wiara, bo jednak nie zawsze najlepsi zawodnicy, a jednak zespół umie wygrywać. Nie tylko pieniądze.
2: Absolutnie, ale też trzeba przyznać, że nasza liga, polska liga jest piekielnie mocna.
1: No, jest piekielnie mocna, ale tak samo jak na przykład Liga Żużlowska. Bardzo piekielnie mocna, a jednak nie wszyscy najlepsi tam wygrywają. Dlatego myślę, że sezon jest długi i zapraszamy wszystkich kibiców na mecze.
3: Na prezentacji był Rafał Różycki. Siatkarska liga startuje w następny weekend.
4: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
5: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
6: Ogólnopolski rozgłos. Błyskawiczna kariera perfektu nie znajduje analogii w dziejach polskiej muzyki. Nieznany nikomu zespół, pozbawiony właściwie promocji w środkach masowego przekazu, nagle stał się najpopularniejszą grupą w kraju. Wprawdzie muzycy zrealizowali sesję nagraniową dla Polskiego Radia, gdzie zarejestrowano 5 kolejnych utworów, ale to wszystko wciąż było niewiele. Warto bowiem pamiętać, że nie istniała jeszcze lista przebojów programu trzeciego, której prowadzący bardzo umiejętnie lansowali polskich wykonawców. Co prawda, zrealizowano dla telewizji program Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz, ale ze względu na fatalną jakość emisji fani raczej nie mogli być zachwyceni utworami, które wówczas nagrali sobie z telewizora. Zresztą spikerka, zapowiadając koncert grupy, pomyliła nawet jej nazwę. Warto też pamiętać, że w niezwykle popularnym wówczas serialu 07 Zgłoś się jako wykonawca wokalizy na liście figurował Ryszard Markowski. O wszystkim zadecydowały więc koncerty, podczas których dało się zauważyć zgranie zespołu osiągnięte podczas miesięcy pracy w stodole. Pierwszy z takich występów miał miejsce w maju 1981 roku na poznańskiej Rock Arenie. Obok festiwalu w Jarocinie i łódzkiego rokowiska było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rockowym życiu muzycznym kraju. Na scenę trafiały wówczas najlepsze polskie kapele cieszące się już uznaniem słuchaczy. Choć rywalami Perfektu byli Kombi, Izabela Trojanowska, Krzak i Turbo, i tak okazał się bezapelacyjnie najlepszy. Zagraliśmy tak zajebisty koncert, przyznawał Markowski, że część ludzi, która nie mogła się tam dostać, weszła tymi szklanymi drzwiami i oknami. Wjebała się milicja, ktoś dostał w pierdol. W trakcie grania Perfektu nie ostała się w arenie ani jedna szyba. I wówczas poszła fama, że jest taka kapela. Zespół koncertował na terenie całego kraju, czasami nawet dwa razy dziennie. Ale chwila prawdy nadeszła w czerwcu, gdy Perfekt pojawił się w Jarocinie. Tamtejsza publiczność znana była ze swoich nieobliczalnych reakcji, a szczególny ostracyzm dotykał artystów, którzy pojawiali się w oficjalnych środkach przekazu. Za najgorszych zdrajców rockowych ideałów uważano zresztą tych, którzy uczestniczyli w festiwalu opolskim. Doświadczył tego Manam, który zagrał nad Odrą w 1980 roku. Wprawdzie Perfekt także wystąpił w stolicy polskiej piosenki, ale wyłącznie na pierwszej edycji imprezy Rock w Opolu. Zatem muzycy nie zdradzili rockowych ideałów, chociaż piosenki grupy coraz częściej gościły w radiu. Do kapeli przylgnęła już opinia antysystemowej, o co szczególnie dbał jej lider. Nie wszyscy jednak wierzyli w szczerość jego intencji. Hołdys cały czas podkreślał swój lekceważący stosunek, wspominał producent muzyczny i menedżer Marcin Jakobson, co uwiarygodniało go w oczach młodzieży. Wprawdzie mówiąc z dzisiejszej perspektywy, nie potrafię powiedzieć, na ile te jego manifestacyjki były szczere. W końcu Perfekt był projektem zrealizowanym według precyzyjnego planu, więc i one mogły być, choć nie musiały, wkalkulowane. Grupa oczywiście zagrała poza konkursem jako jedna z gwiazd. Została owacyjnie przyjęta, a szczególny aplauz wzbudził utwór Chcemy być sobą, który już niebawem był śpiewany na koncertach z tekstem Chciałbym bić ZOMO.

0: I nie była to jedyna piosenka, w której w wersji estradowej zmieniano słowa. Inna sprawa, że autorem tekstu nie był Olewicz, lecz Hołdys. Ogólnokrajową popularność zapewniła Perfektowi emisja jego koncertu ze Stołecznej Sali Kongresowej z października 1981 roku. Występ odbył się w ramach Rock Jamboree, będącego dodatkiem do festiwalu Jazz Jamboree, a autorzy niniejszej książki również wzięli udział w tym wydarzeniu. Retransmisja koncertu odbyła się, oczywiście, z poślizgiem czasowym. Unikano bezpośredniego przekazu ze względu na nieobliczalne zachowanie wykonawców i publiczności, co umożliwiło uczestnikom wydarzenia rejestrację występu na domowych magnetofonach. Była to wówczas normalna praktyka, zwłaszcza że na rynku wydawniczym nie pojawiły się dotychczas żadne płyty kapeli, a powielana informacja o ukazaniu się pierwszego longplaya, epki i singla jeszcze w 1981 roku nie są zgodne z prawdą. Inna sprawa, że nawet dokładna dyskografia Perfektu nie uwzględnia kasety magnetofonowej z nagraniami grupy, która została wydana na początku 1982 roku. To ciekawe wydawnictwo zawierało studyjną wersję utworu Wieczorny przegląd moich myśli, który nie pojawił się na regularnych płytach grupy, a doskonale oddawał fascynację lidera muzyką The Police. Podczas naszego koncertu w sali kongresowej, opowiadał Markowski, rozjebano 12 siedzeń. Dlatego, że jak ludzie z pierwszych rzędów wstali, to ci z tyłu chcieli nas widzieć. Stanęli więc na tych siedzeniach i skakali po krzesłach. A kto cięższy, to się zarywał. Po tym incydencie mieliśmy zakaz wstępu do kongresowej. Podobnych scen nie widziano w tym miejscu od czasów słynnego koncertu Rolling Stonesów w 1967 roku i występu Johna Mayalla 13 lat później. Gdy Perfect był na najlepszej drodze, by zostać w Polsce numerem 1, wprowadzono stan wojenny. Życie muzyczne zamarło. Oczywiście niemal non-stop emitowano w radiu marsze wojskowe i pieśni rodem z festiwalu w Kołobrzegu. Pomiędzy studiem a sceną. Zatrudnienie Markowskiego jako frontmana okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko z powodu możliwości wokalnych pana Grzegorza i granatów, jakie miał w płucach, lecz także dlatego, że od tej pory uwaga widzów została podzielona między Hołdysa i wokalistę. Tym bardziej, że lider, poza robieniem zadymy, potrafił także zadziwić swoimi strojami scenicznymi. Pojawiał się w białym kapeluszu rodem z safari, a do tego w spodniach bez jednej nogawki. Czasami zakładał buty w różnych kolorach, a na tors wciągał kimono. Nic dziwnego, że gdy biegał po scenie z gitarą, robiąc przysiady, wyglądało to dość osobliwie. W efekcie redakcja jednego z tygodników przyznała mu tytuł najgorzej ubranego człowieka PRL-u. Markowski zresztą niewiele mu ustępował. Stawał przed widzami w poszarpanym garniturze bez rękawów albo paradował z mikrofonem obnażony od pasa w górę. Rzeczywiście koncentrował na sobie uwagę nastolatek, czasami nawet aż za bardzo. Doszło bowiem do niebezpiecznej sytuacji, gdy jedna z fanek podcięła sobie żyły na wycieraczce jego mieszkania. Chociaż grupa pracowała wspólnie i każdy pomysł muzyczny trafiał pod dyskusję, głos decydujący faktycznie należał do Hołdysa. Czasami spotykało się to z oporem jego kolegów, którzy nie wszystkie koncepcje lidera przyjmowali z uznaniem. Byliśmy zespołem, tłumaczył Piotr Szkudelski, a tym, co zbierał laury, peany, pochwały, był Zbyszek. On wyrastał ponad. Jak robił czasem zebranie, to potrafił nas wszystkich zrugać, bez świadków, tak że nikt nie potrafił wydusić z siebie słowa. Kiedy on mówił, reszta słuchała. Potrafił perorować przez 2 godziny, dopóki wszystkiego z siebie nie wydusił. Trzeba przyznać, że był niezłym Hitlerem. Przezwisko Mały Hitler odpowiadało Hołdysowi, gdyż wiedział, że jeżeli dopuści do demokracji, ich przyszłość zarysuje się w ciemnych barwach. Grupa musiała mieć lidera, a pan Zbigniew był wyjątkowym profesjonalistą i świetnym organizatorem, który każdą, nawet najdrobniejszą sprawę pragnął doprowadzić do końca. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał tworzenie muzyki, próby i koncerty. Dbał też o wizerunek zespołu. Potrafił zrugać Markowskiego, że jeżdżąc Trabantem nie wpisuje się w obraz rockmana. Problemem był jednak fakt, że Hołdys nie zawsze dotrzymywał słowa danego kolegom. Początkowo wszyscy mieli pisać muzykę, ale ostatecznie niemal sam całkowicie zdominował proces twórczy. Szczególnie odczuł to Sygitowicz, który również miał ambicje kompozytorskie, ale ostatecznie zarejestrowano tylko jedną piosenkę jego autorstwa. Coś dzieje się w mej biednej głowie. Na domiar złego wraz z wydaniem pierwszego longplaya w grupie doszło do nieporozumień na tle finansowym. Jak wiadomo, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich należy do kompozytora i autora tekstów. Ale Hołdys obiecał kolegom, że w zamian za swój wkład dostaną 1/5 wynagrodzenia z ZAX-u, czyli około 4% tantiem. Niestety, akurat tego pomysłu nie doprowadził do końca. Zatruło to atmosferę w kapeli, gdyż stawki koncertowe w PRL-u wciąż utrzymywano na skandalicznym poziomie. Chociaż grupa grała niemal non-stop, członkowie zespołu z trudem utrzymywali się z muzyki. To wręcz niewyobrażalne, ale honorarium dla całego zespołu było odpowiednikiem ceny 12 biletów na koncert. Na jednego członka kapeli przypadało od 2 do 3 dolarów za występ. Ostatni koncert przed stanem wojennym miał miejsce 12 grudnia 1981 roku w Malborku. Chociaż praktycznie wszyscy w kraju zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy, to jednak nikt nie przypuszczał, że nagle, w ciągu jednego dnia, przestanie funkcjonować krajowa scena muzyczna, a członkowie polskich zespołów zostaną bez środków do życia. Tym bardziej, że płyty nagrane w 1981 roku miały trafić do sprzedaży dopiero za kilka miesięcy. Koncert w Malborku był specyficzny, bowiem nie został dokończony. Tym razem nie zawinili członkowie grupy czy fani zespołu, lecz socjalistyczna gospodarka. Sala była duża, ładnie zaaranżowana, wspominał jeden z uczestników, i w miarę nowocześnie wyposażona. Nie było tam ani mrozu, ani wywalonych wszystkich drzwi. Co prawda kilkudziesięciu fanom udało się dostać na salę przez wyjście ewakuacyjne, ale ochrona bardzo szybko to opanowała. Występ się zaczął, a pan Markowski nawet zdążył zdjąć koszulę, gdy elektrownia planowo wyłączyła prąd. Kto pamięta początek lat 80., ten wie, o czym pisze. Hołdys uznał, że nie ma na co czekać, gdyż planowe przerwy w dostawie energii mogły trwać dość długo. Grupa spakowała więc sprzęt i ruszyła do Gdańska. Obiecali fanom, że kiedyś wrócą, a następnego dnia mieli grać w Elblągu. W biegu wskoczyliśmy do autobusu, wspominał Markowski. Dojechaliśmy do Nowotelu w Gdańsku. Na miejscu spotkaliśmy Jacka Kuronia. Trwał zjazd Solidarności i w powietrzu czuło się już napięcie. Perfekt wyszedł na scenę dopiero kilka miesięcy później. Biały album. Debiutanckie albumy w epoce PRL-u na ogół składały się z wcześniejszych nagrań radiowych. Czasami dorzucano też coś z singli lub epek plus pojedyncze utwory zarejestrowane podczas dodatkowej sesji. W efekcie pierwsze longplaye najważniejszych grup w kraju były swoistym The Best Of. Praktycznie każda piosenka funkcjonowała już jako przebój, zatem fani otrzymywali to, czego się spodziewali. Pewnym wyjątkiem był długo grający debiut Republiki, jednak nie okazał się najlepszym rozwiązaniem dla zespołu. Pamiętam, jakie kolejki stały po pierwszą płytę Perfektu, wspomina Marek Sierocki. Nieprawdopodobne. Dzisiaj możemy to opowiadać młodym ludziom. Będą się tylko pukali w głowę. Co wy, starcy, nam mówicie? Przecież wystarczy to ściągnąć z telefonu i posłuchać. Wtedy nie było czegoś takiego. W tamtych czasach można było ewentualnie nagrać piosenkę z radia, jednak warto było mieć płytę. W PRL-u nie przywiązywano zbytnio wagi do podawania wyników sprzedaży, ale podobno krążek rozszedł się w milionie egzemplarzy. Ryszard Sygitowicz, który akurat wrócił z zagranicy, osłupiał, gdy zobaczył długą kolejkę do sklepu muzycznego. A skoro nie dostał jeszcze egzemplarzy autorskich, dzielnie stanął w ogonku. Chciał posłuchać brzmienia swojej grupy na płycie i faktycznie kupił jeden egzemplarz. Na białej obwolucie płyty nadrukowano tylko logo zespołu, dlatego przylgnęła do niej nazwa Biały Album. Zawiera 7 utworów spółki Hołdy Solewicz i 2 autorstwa wyłącznie lidera. Pewnym zaskoczeniem były także aż 2 ballady. Poza Ewką na płycie pojawił się bowiem najbardziej nietypowy utwór w karierze kapeli, gdyż nagrany właściwie wyłącznie przy dźwiękach fortepianu. Niewiele ci mogę dać. Co ciekawsze, na tym instrumencie zagrał Sygitowicz. To Zbyszek Hołdys miał grać na fortepianie, tłumaczy gitarzysta. Tylko że kiedyś w stodole powiedział: Sygi, zobacz tam, idź do fortepianu, zobacz, chcę usłyszeć, jak to brzmi tutaj. Podszedłem i zagrałem, niewiele ci mogę dać. Tak jak ja bym to zagrał i słyszę, jak z oddali Hołdys mówi: nie, no to ty będziesz nagrywał. Gdy nad Wisłę przyjechał światowej sławy pianista muzyki pop Richard Clayderman, do swojego repertuaru włączył właśnie Niewiele ci mogę dać. Zawsze miał bowiem zwyczaj, że na koncertach grał miejscowy utwór. Kompozycję Hołdysa wybrał ze 100 przedstawionych mu nagrań. Najostrzejszym utworem na płycie była natomiast Lokomotywa z ogłoszenia. Choć doceniono muzykę, to słowa autorstwa Olewicza nie wzbudziły wówczas specjalnego zainteresowania. Zostały uznane jedynie za wypełniacz. Niespodziewanie po latach, w czasach pandemii COVID-19 i najazdu Rosji na Ukrainę, utwór zyskał nową wymowę. Fragmenty tekstu pojawiły się w wielu memach internetowych, a niektórzy uznali je wręcz za prorocze. Wszak benzyna w takiej cenie, że samochód nie na moją kieszeń. W lokomotywę wodę wleję i taka jazda taniej mnie wyniesie. Będę zbierał chrust. Na płycie nie umieszczono natomiast żadnego utworu w stylu reggae, chociaż w repertuarze Perfektu znajdowały się 2 tego rodzaju piosenki: Wieczorny przegląd moich myśli i Nasza muzyka wzbudza strach. Zapewne uznano, iż 2 ballady rockowe wystarczą i nie warto osłabiać drapieżnego brzmienia zespołu. Tym bardziej, że konieczne było wygospodarowanie miejsca dla niezwykle popularnych Bla Bla Bla i Ale w koło jest wesoło. Były to rockowe protest-songi, dobrze ilustrujące ówczesną rzeczywistość. Pierwszy adresowano bezpośrednio do młodzieży i rodziców, natomiast drugi miał wyraźny podtekst społeczno-polityczny. W tekście pojawił się nawet wers, że elektronik kradnie w Tewie, warszawskiej fabryce tranzystorów, co kierowało podejrzenia w stronę Sygitowicza, który uczęszczał do szkoły przy tym zakładzie. Gitarzysta stanowczo jednak zaprzeczał, by kiedykolwiek wyniósł coś stamtąd nielegalnie. Natomiast słowa „kogo skarcić za Hołdysa” czy „kto za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszym” można uznać za delikatną prowokację, w czym celował lider grupy. Inna sprawa, że Hołdys chyba nie do końca był takim antysystemowcem, za jakiego chciał uchodzić w oczach fanów. Gdy bowiem 13 lutego 1982 roku odbył się pierwszy w stanie wojennym koncert rockowy w Warszawie, Nalepa, oddział zamknięty, TSA, Republika, lider Perfektu siedział na widowni w towarzystwie Waldemara Świrgonia, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej i przyszłego sekretarza PZPR. I jeszcze się przechwalał, że dzięki temu nie miał problemów, by wejść na koncert. A przecież to właśnie Świrgonia przeklinał Markowski za utrudnianie kariery zespołowi. Perfekt nie koncertował, ale w marcu grupa stawiła się w studiu nagraniowym i zarejestrowała 3 utwory: Pepe Wróć, Po Co i Opanuj Się. Zadziwiającą karierę zrobił pierwszy z nich, umiejętnie promowany przez prezenterów niedawno wtedy powstałej listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki puszczał przez pewien czas tylko fragment piosenki z głosem Markowskiego a cappella i pytał, kim jest Pepe. Gdy wreszcie utwór pojawił się na antenie, rozgorzała niemal ogólnonarodowa dyskusja na ten temat. Niektórzy uważali, że chodzi o wino owocowe patykiem pisane, którego dostawy szwankowały. Inni, że w tekście jest mowa o braku piwa, a świadczą o tym słowa o kilku dychach i zamkniętym sklepie. Zwolennicy tej teorii byli chyba najbliżej prawdy. Nie brakowało też opinii, że Pepe oznacza Polskę posierpniową. Natomiast na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował współautor niniejszej książki, opowiadano, że tajemniczym bohaterem tej piosenki jest internowany Lech Wałęsa. Marcowa sesja była ostatnią, w której wzięli udział Sygitowicz i Zawadzki. Odeszli z zespołu po deklaracji Hołdysa, że grupa będzie funkcjonować tylko do końca roku, po czym zawiesi działalność. W tej sytuacji muzycy postanowili zadbać o własne interesy i zdecydowali się wyjechać na zachód, by grać w lokalach gastronomicznych. Wprawdzie nie była to zbyt ambitna działalność estradowa, ale zgodna z zasadą mała praca, duży dolar. Kiedy Hołdys jednak zmienił zdanie, stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż stracił najlepszych instrumentalistów zespołu. Autobiografia. Sygitowicz grał bowiem większość solówek, a bas Zawadzkiego dodawał drapieżności muzyce grupy. Znakomicie zresztą rozumiał się z perkusistą Szkudelskim, a jak wiadomo, to właśnie sekcja rytmiczna stanowi kręgosłup każdej kapeli. Ich następcy, Andrzej Urny i Andrzej Nowicki, mieli bluesowe korzenie, co nieco zmieniło brzmienie zespołu. Nawet jeżeli muzykę wciąż tworzył Hołdys, a teksty pisał Olewicz. Widać to na płycie Live, wydanej w 1982 roku, będącej zapisem koncertu w warszawskiej Stodole. To znakomita pozycja, ale też dowód, że był to już inny perfekt niż w czasach Sygitowicza i Zawadzkiego. Wciąż rockowy i przebojowy, jednak mniej drapieżny i wirtuozowski. Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porówna się płytę z zapisem z koncertu z Rock Jamboree, który niedawno ukazał się na CD i w streamingu. Niewykluczone, że być może właśnie z tego powodu Hołdys starał się wzmocnić wizerunek grupy jako scenicznych zadymiarzy. Trwał stan wojenny, zatem zmieniano teksty piosenek. Obok "Chciałbym bić ZOMO" pojawiały się frazy "Nie bój się tego Jaruzelskiego", a lider potrafił nagle zagrać solówkę opartą na radzieckim hymnie. Zdarzyło się również, że na koncercie pojawił się w koszulce z napisem CCCP, czyli rosyjskim skrótem nazwy Związku Radzieckiego, w Polsce tłumaczonym jako CEPCEPA CEPEM POGANIA, co oczywiście wzbudzało aplauz widowni. Były też aluzje zrozumiałe właściwie dla każdego Polaka. W piosence "Co za hałas, co za szum" we fragmencie "Złocista kula nadleciała nad dom, jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd, setka zielonych ludków zeszła na ląd", Markowski zmieniał kolor kuli i ludków na czerwony. Niezmienne natomiast pozostało zachowanie ich dowódcy, który warknął na cały głos. Nowe utwory cieszyły się znaczną popularnością, a niebawem światło dzienne ujrzało kolejne arcydzieło balladowe, które z tekstem Olewicza miało się stać hymnem pokolenia. Autobiografia powstawała podobnie jak "Nie płacz Ewka". Na początku była gitarowa ballada, którą lider, nagrywając na magnetofon, śpiewał po fińsku, czyli nucił linię melodyczną lub podstawiał nic nieznaczące słowa. "Skomponowałem melodię w przerwie na stan wojenny", opowiadał. "Nie było wtedy gdzie pić, a mnie się akurat zebrało na picie. W barze Opera w hotelu Victoria zaprzyjaźnione kelnerki oraz kurwy uczyniły sobie ze mnie maskotkę i przynosiły mi w filiżankach alkohole. Raz coś mi wpadło do głowy, zacząłem zapisywać na serwetkach nuty, akordy. Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu 3 razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Jakby kolega na wysokości powiedział: no masz zasrańcu w prezencie". Piosenka jednak długo przeleżała w szufladzie Olewicza, gdyż tekściarz nie był do niej przekonany. Podobno w wersji akustycznej nie była fascynującym utworem. Miała bowiem bardzo wolne tempo i bardzo długą balladową frazę. "Napociłem się, zanim znalazłem pomysł", potwierdzał Olewicz. "Przygody z cenzurą nauczyły mnie, że trzeba znaleźć chytry sposób na opisanie rzeczywistości. Opowiedziałem historię człowieka dochodzącego do zwrotnego punktu w życiu. Poprzez jego biografię naszkicowałem 30 lat subiektywnej historii kraju". Tekst faktycznie sprawia wrażenie, jakby miał charakter autobiograficzny, ale w rzeczywistości stanowi połączenie losów kilku osób: Olewicza, Hołdysa, Mogilnickiego i ich wspólnego znajomego z Muranowa, Macieja Zajączkowskiego. Kiedyś należał on do ich grupy towarzyskiej, ale później wyjechał za ocean. Zrobił tam zresztą wielką karierę jako elektronik w koncernie Motorola. Sporo fragmentów tekstu ma też swoje odnośniki w rzeczywistości sprzed lat, jak chociażby wzmianka o klubie muzycznym w piwnicy. Pierwowzór urządził kolega na Karmelickiej, opowiadał Olewicz. Zniósł tam radio, stare kanapy, pomalował na czerwono lampy. Śmierdziało szczurami, ale kogo to obchodziło? Można było zniknąć z domu, skoczyć po flaszkę do dziada, małego sklepu czynnego do późna wieczorem, pociągnąć alpagi łyk, dyskutować po świt, grać muzykę i zapraszać dziewczyny. Oczywiście nie obyło się bez potyczek z cenzurą, bowiem chociaż Olewicz miał już duże doświadczenie w kontaktach ze smutnymi panami z ulicy Mysiej i starał się ich nie prowokować, to jednak i tak musiał zmienić jeden z wersów. Mój ojciec naprawdę martenowski stawiał piec, wspominał. Dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem wujek Józek zmarł, ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało wiatr odnowy wiał. Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu, a dla publiczności pewnie nie. Z drugiej strony, taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój ani nawet na singla. Ot taka upchaj dziura. Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia. Klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. To przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Gdy zespół rozpoczął próby, wielkiego entuzjazmu nie było. Co gorsza, Hołdys uparł się, że sam zaśpiewa tę piosenkę, a nie był to najłatwiejszy utwór. Lider jednak uważał, że autobiografia traktuje o nim. Z trudem udało mu się wyperswadować, by oddał mikrofon Markowskiemu, ale i on miał problemy z piosenką. Walczył z nią przez cały dzień. Liderowi udało się jednak przeforsować, by utwór został zarejestrowany w sposób monotonny, opowiadający, co przysporzyło dodatkowych problemów. W pewnej chwili rozpatrywał nawet porzucenie projektu. Taśma z utworem trafiła do radiowej trójki w ręce Piotra Kaczkowskiego. Rówieśnik Olewicza zawsze wysoko cenił dobre teksty, a w tym odnalazł przeżycia swojego pokolenia. Wszyscy, którzy słuchali w tamtych latach trójki, wiedzą, jak wielki wpływ na gusta słuchaczy mieli prezenterzy tej stacji. Po latach trudno sobie wyobrazić, że członkowie Perfektu uznali autobiografię za nudny utwór. Tekst Olewicza stanowi, oczywiście, jego główną atrakcję, jednak linia melodyczna wcale nie pozostaje w tyle. Może nie jest chwytliwa jak w Ewce czy w Niewiele ci mogę dać, ale refren jest znakomity, a pauzy w pierwszej zwrotce tylko dodają piosence uroku. Docenili to słuchacze, nawet ci młodsi, dla których wydarzenia z lat 50. są odległą historią. Dzięki ciągłym powtórkom telewizyjnym wszyscy, bez względu na wiek, kojarzyli twarz Poliraksy, którą nie bez powodu uznaje się za jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina. Być może zresztą rację miał Olewicz, twierdząc, że w tej piosence każdy ze słuchaczy odnajduje cząstkę swojego życiorysu i pojawia się w nim taka myśl: przecież to jest o mnie. Nawet ci, którzy nigdy nie używali pocztówek dźwiękowych, nie słuchali Radia Luksemburg, ani nie znali Blue Suede Shoes i nie wiedzieli, kim był klezmer. Na początku września 1982 roku autobiografia zadebiutowała na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 17. Chociaż jej radiowa premiera odbyła się zaledwie 4 godziny wcześniej. A przecież było to w czasach, gdy nie istniał internet i głosowano telefonicznie. Po tygodniu dotarła do miejsca pierwszego, na którym królowała przez 7 notowań, a w pierwszej dwudziestce pozostawała łącznie przez 17 tygodni. W zestawieniach najlepszych polskich piosenek wszechczasów zawsze zajmowała miejsce pierwsze lub drugie, rywalizując z Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Nie wydano jej jednak na singlu, natomiast znalazła się na drugim studyjnym albumie grupy Unu. Nazwa pochodzi od tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych i koncertowym live. Tak jak w przypadku niemal każdego dużego hitu, nie zabrakło pastiszów i humorystycznych przeróbek autobiografii. Jedną z nich nagrał Wojciech Jajco Bruślik, wspominając, że z 6 strun zostały 4, a ojciec piece stawiał małe. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Natomiast jeden z autorów tej książki osobiście słyszał na przeglądzie piosenki studenckiej pornobiografię i zapamiętał jej fragment. Miałem 10 lat, gdy zrobiłem pierwszy raz. W mej piwnicy tapczan stał, kumpel z pudła zwiał. Gdy autobiografia żegnała się z listą przybojów programu trzeciego, triumfy zaczynała święcić kolejna ballada spółki Hołdys Olewicz, objazdowe nieme kino. Piosenka 3 razy gościła na pierwszym miejscu, a w pierwszej 20 utrzymała się przez 9 tygodni. Co dziwniejsze, większą popularnością cieszyła się wersja koncertowa, mimo ewidentnych wpadek wokalnych Markowskiego. Jednak dzięki temu utwór był bardziej autentyczny. Zapewne też z tego samego powodu pozostawiono na płycie błąd wokalisty w pocztówce do państwa Jareckich, gdy pan Grzegorz zbyt wcześnie zaczął śpiewać jedną ze zwrotek.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w radiu.